0: kiedyś jeden kolega próbował znaleźć ten utwór. No nie było jeszcze tak rozbudowanego internetu i wpisywał: w życiu piękne są tylko chwile. A ja mówię do niego: człowieku, to się nazywa naiwne pytania. To tak dla przypomnienia. Proszę Państwa, słuchajcie Antyradia. Za moment prawda. Antyradiowa.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
1: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 3 nowe jednostki wojskowe powstaną na wschodzie Polski. Ewakuacja szkoły na Dolnym Śląsku. Eksperyment chemiczny wymknął się spod kontroli. Zmiany na A4 w okolicach Opola. Zniknie jedno z rond.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Mieszko Drescher. Zapraszam. Trzy nowe jednostki wojskowe mają powstać na Lubelszczyźnie. Przy okazji lotnisko w Świdniku pod Lublinem zyska nowoczesny ośrodek radiowy i wieżę kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale i bezpieczeństwa, mówi rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
2: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
0: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne funkcje w odbudowie kraju. Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Ewakuacja w szkole na Dolnym Śląsku. Do incydentu doszło w podstawówce w Wielczu-Laskowicach, kiedy nauczycielka chemii przygotowywała się do lekcji i doszło do niekontrolowanej reakcji. Kobietę zabrało pogotowie. Kilkadziesiąt osób musiało opuścić budynek. Strażacy sprawdzili obiekt. Zagrożenia już nie ma.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia w Sosnowcu odczują mieszkańcy innych miast. Dziś zamknięcie przejazdu pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym przy Żeromskiego. Odczują to nie tylko mieszkańcy Sosnowca.
3: Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w Sosnowcu spowoduje zmiany w kursowaniu 11 linii tramwajowych jeżdżących po Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Mysłowicach. Żeby trochę ułatwić życie pasażerom, uruchomimy dwie linie zastępcze, mówi Michał Wawrzaszek z ZTM-u.
4: Pierwszą z nich będzie linia tramwajowa 47. Tramwaje będą kursować na trasie osiedle zamkowe Zajezdnia, Będzin, Cmentarz Komunalny. Drugą będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą obsługiwać odcinki wyłączone z ruchu tramwajowego.
3: Utrudnienia w ruchu pieszym i tramwajowym mają potrwać około miesiąca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Węzeł autostradowy Opole Zachód zmieni się nie do poznania. W związku ze zwiększającym się natężeniem ruchu drogowcy planują zlikwidować rondo w ciągu drogi krajowej 46. Zamiast tego będzie dodatkowy zjazd.
5: Bo kolizyjnie połączy drogę krajową numer 46 z autostradą A4. Tutaj także brana jest pod uwagę rozbudowa fragmentu autostrady A4 na odcinku około 2 km oraz rozbudowa drogi krajowej numer 46 na odcinku około 1,5 km.
0: Mówi Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg na przebudowę węzła Opole Zachód zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Mieszko Drescher, zapraszam. Hideo Kojima znalazł głównego bohatera, Fizynta. W szpiegowskiej grze wystąpi Bill Skarsgård, znany m.in. z roli Pennywise'a w filmach To. W obsadzie też Don Lee, Minami Hamabe i Charlie Fraser. Kojima nazywa projekt zwieńczeniem ponad 40 lat swojej kariery. Daty premiery jeszcze nie ma. Mike Tyson, bohaterem dokumentu Netflixa. Jest zwiastun czteroczęściowej produkcji. Były mistrz boksu wagi ciężkiej wróci do dzieciństwa, więzienia, uzależnień i odgryzienia kawałka ucha Holyfielda. Premiera 13 października. Jest nowy zwiastun filmu Jak obrabować bank. Nicholas Holt i Pete Davidson grają rabusiów, którzy transmitują napady w internecie. Ich śladem rusza agent FBI, grany przez Johna Reilly'ego i informatyczka Zoe Kravitz. Premiera w USA 13 listopada. Przelotne opady od Mazur przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę kropi też miejscami na zachodzie. Na termometrach w granicach 15 stopni, najcieplej na wybrzeżu. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi. Deszczu trzeba się spodziewać prawie wszędzie, szczególnie na wschodzie. W kolejnych dniach podobna aura i temperatura.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Radio. Proszę Państwa, jest 13, prawie 14 minut po godzinie 11, słuchacie Antyradia. PESEL, proszę Państwa, to tak naprawdę tylko jakieś liczby zupełnie nieistotne. Dowód na to w postaci pana Sobiesława Zasady. Pan Sobiesław Zasada wystartował w Gran Premio Argentina Historico w Buenos Aires i powrócił na trasy rajdu, który wygrał 59 lat temu. Jechał wtedy Porsche 911, pokonał ponad 300 rywali. Teraz startuje ponownie i twierdzi, że jako stulatek pewnie też powróci. PESEL to tylko jakieś nieistotne liczby, proszę Państwa, a dla pana Sobiesława życzenia wszystkiego najlepszego zdrowia i nie będę śpiewał 100 lat, tylko co najmniej 200.

0: Krakowa. W kwestii tych małpek pan Jacur napisał: kiedyś przy sklepie słyszałem rozmowę, słuchaj, ja kiedyś byłem sportowcem, sprinterem, biegałem na 100, a teraz cóż, po 100. Pan Chris jeszcze a propos kapsla przytwierdzonego do butelki napisał: taki kapsel przytwierdzony do butelki już był. Taki korek z klipsem i gumką wraca do łask, a do małpki też się da doczepić, będzie małpka z kagańcem. I to jest słuszna koncepcja. Bardzo dziękuję, panie Krysie.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Gramy najlepiej.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kastor!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To już ostatnia prosta. Już 23 września w The Tides w Warszawie spotkają się bohaterowie jubileuszowej listy Forbes Polska 30 przed 30 oraz czołowi polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. Zostały ostatnie bilety. Forbes 30 przed 30. Kup bilet i spotkaj ich na żywo.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

jest nowa moda wśród młodych ludzi. Otóż po tym jeżdżeniu na pociągach na dachach, teraz jest moda pod tytułem nie jeździć na dachach, tylko siedzieć na peronie z nogami zwieszonymi przy tym samym torowisku. Na tym takim skrawku, gdzie jak pociąg podjeżdża, to potrafi być bardzo, bardzo bliziutko tego peronu. No i na czym polega ta nowa zabawa? Bo jeszcze trzeba to robić, proszę Państwa, najlepiej w słuchawkach na głowie, żeby w ogóle nie być świadomym tego, czy pociąg nadjeżdża, czy nie. Napisano dziś w publikatorze. No tak widzę na zdjęciu z 8 młodych osób, które siedzą sobie z nogami zwieszonymi tam, gdzie nogę urwać może. Czego to ludzie nie wymyślą. Tak. Rodaczki, rodacy, słuchajcie Antyradia, my jedziemy dalej w tempie takim sensownym.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Małopolsce. Poważna akcja saperów w okolicach Szczecina. Wyciągają ćwierćtonową bombę z ziemi. Zagraniczne podróże bez dokumentów o krok bliżej. Ruszają testy.
0: Prawda Antyradia.
18: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie żyje jeden z dwóch mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Życiu drugiego nie zagraża niebezpieczeństwo. On został postrzelony w nogę. Zmarły miał poważne obrażenia, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
19: Miał ranę postrzałową przedramienia. Tutaj mówimy o bardzo dużej utracie krwi.
18: Strzały padły wczoraj około 17. Sprawca wpadł około 3 godzin później. Był pijany, znaleziono przy nim czarnoprochowy pistolet. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Jeden z rannych mężczyzn przekazał policji, że nie znał strzelca.
0: Prawda Antyradia.
18: Trwa akcja saperów w okolicach Szczecina. Muszą wyciągnąć się z ziemi ćwierćtonową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Niewybuch został znaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo oraz szosy Stargarskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców 4 powiatów, aby nie zbliżali się do tej okolicy. Spodziewane są tymczasowe utrudnienia na autostradzie A6 i Krajowej 10.
0: Prawda Antyradia. radia.
18: Polska zaczyna testy europejskiego portfela tożsamości. To taki odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje, które w swojej działalności muszą potwierdzać tożsamość klientów albo weryfikować dane i uprawnienia. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela za 3 miesiące, zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z czasem rozwiązanie może ułatwić podróże.
20: Jeżeli w innych państwach Europy dogonią Polskę, to będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać. No ale do tego trzeba też innych państw, które będą w tym pakiecie, bo Polska już to może robić. Z Polski na elektroniczny dowód można wyjechać, ale z innych państw nie. Więc będąc pierwsi, kibicuję innym w Europie, żeby też to mogli robić.
18: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze europejskie państwa zaczną korzystać z elektronicznego dowodu tożsamości w przyszłym roku.
0: Prawda Antyradia.
18: Nowy park powstanie na wrocławskim osiedlu Gądów Mały. Wcześniej był tam skład materiałów budowlanych, a teren straszył pozostałościami popękanych betonowych fundamentów. Teraz mają się pojawić wybieg dla psów i 2 tematyczne place zabaw, mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.
21: Kończymy park przy ulicy Idzikowskiego i Metalowców. On się trochę nam przedłuża, ale tam jakieś urządzenia zabawowe nie spełniają norm. Niestety nie możemy otworzyć, bezpieczeństwo przede wszystkim.
18: Park przy Idzikowskiego ma kosztować 11 milionów złotych. Przelotne, acz intensywne punktowe opady w prawie każdym regionie. Najmniej deszczu na wybrzeżu i tam najcieplej w okolicach 16 stopni. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, w kolejnych dniach też nie. Utrzyma się taka raczej jesienna aura. Niewykluczone, że rozpogodzi się dopiero pod koniec tygodnia.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradiu.
1: Prawie 13 minut po godzinie 12. Słucham Państwa Antyradia. W Antyradiu rozdawnictwo zaproszenia dwuosobowego na koncert Spirit Box plus Ginger 23 września Prezero Arena Gliwice. Proszę Państwa, proszę przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl, a w temacie maila proszę wymalować odpowiedź na takie oto pytanie. Jak zrobić niespodziankę osobie, z którą wybiorę się na koncert wspomniany przed chwilą, po tym jak wygrałam bilety w Antyradiu? Jak zrobić taką niespodziankę tej osobie?

0: nadal dzierżą w dłoni zaproszenie na koncert Spirit Box and Ginger 23 września, Prezera Arena Gliwice. Zadałem Państwu takie oto zadanie: jak zrobić niespodziankę osobie, z którą wybiorę się na koncert Spirit Box and Ginger. Kiedy wygrałam bilety w Antyradio. Proszę Państwa, tę odpowiedź umieszczamy w temacie maila zaadresowanego pod ostrymałpa@antyradio.pl i czekamy na efekt Państwa działania. Jedna z propozycji bardzo mi się podoba, być może wygra ta propozycja, ale poczekajmy jeszcze kilka.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rock na świecie.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: próżniowo-kraina mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka!
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: i polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. Zostały ostatnie bilety. Forbes 30 przed 30. Kup bilet i spotkaj ich na żywo.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali, tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Pewnego razu

0: dłużej chce się słuchać, bez końca. Paweł Kirożen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa w związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert Spirit Box and Ginger 23 września Prezero Arena Gliwice. Dałem Państwu do wykonania takie oto zadanie: jak zrobić niespodziankę osobie, z którą wybiorę się na koncert po tym, jak wygrałam bilety w Antyradiu. No więc tak, zgubiliśmy się gdzieś w Gliwicach, krążymy bez celu, aż nagle widzę policjanta przy Prezero Arenie. O, zapytam go o drogę. Podchodzę, patrzę na ciebie i mówię: właściwie nie musimy pytać, wygrałem w Antyradiu 2 bilety na Spirit Box właśnie tu. No dobrze, panie Konradzie, bo to pan Konrad był łaskaw wymalować taką niespodziewankę dla osoby, z którą się wybierze. Zatem ten temat mamy już za sobą. Proszę państwa, jutro, żeby nie było to tamto, mamy też specjalną okazję, bo będą zaproszenia na Deep Purple. Deep Purple wystąpią bardzo, bardzo niedługo, bo 8 października Atlas Arena Łódź. A to jutro. Dziś zaproszenia rozdane. Pan Konrad za chwileczkę dostanie mail zwrot.

0: tak sugestywnie wrzasnąć na koniec dzieła muzycznego. Proszę Państwa, za momencik pojawi się tutaj Tomek Kasprzyk, rozpocznie działania w Rokomotywie, a Aleksander Ostrowski dziękuję za wspólnie spałaszowany czas. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Nowe ustalenia na temat tragedii na kolei na Pomorzu. Opłaca się być urzędnikiem. Ta grupa zarabia lepiej niż większość Polaków. Domknie się tramwajowy ring w Sosnowcu. Powstanie nowa linia.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Po śmiertelnym wypadku ruch wraca do normy między Tczewem a Pszczółkami na Pomorzu w okolicach Gdańska. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, pociąg potrącił tam dziecko. Teraz okazuje się, że to 15-latka, która zginęła na miejscu. Do tragedii doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
0: Prawda Antyradia.
13: Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mediana 7,5 tysiąca zł brutto. Tak, ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej. Ale są duże różnice pomiędzy grupami zawodowymi. Mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
14: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
13: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Tam panie zarabiają o kilka procent więcej.
0: Prawda antyradia.
13: Domknie się tramwajowy ring w Sosnowcu. Wraca sprawa budowy nowej linii. Chodzi o 2 kilometry torów w dzielnicy Dańdówka. Tramwaje śląskie mają ponownie ogłosić przetarg, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miejskiego.
15: Dzięki tej dobudowie rondo Jana Pawła II, gdzie w tej chwili tramwaj linii 15 ma pętlę, będzie połączone z rondem żołnierzy wyklętych, a tym samym tramwaj będzie mógł zatoczyć pętlę, jeśli chodzi o Sosnowiec. I to będzie pierwsze tego typu rozwiązanie chyba w naszym regionie, nie wiem czy nie w Polsce.
13: Dodatkowo nowa linia połączy najbardziej zaludnione dzielnice Sosnowca, czyli Zagórze z Dańdówką. W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe tory i przystanki tramwajowe.
0: Prawda antyradia.
13: Bank Talentów wraca z 7. edycją. To program stypendialny skierowany do młodych muzyków, organizowany przez Opolski Urząd Marszałkowski. Ci, którzy się załapią, wezmą udział w indywidualnych warsztatach z mistrzami różnych instrumentów, które zakończą się wspólnym koncertem.
16: To jest głównie orkiestra. Są też partytury określonych utworów muzycznych, więc dyrygent wtedy wie, ile potrzebuje skrzypiec, ile potrzebuje wiolonczel, ile potrzebuje gitar. Więc tak układa ten repertuar i dobiera też najlepszych z najlepszych.
13: Mówi Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Warsztaty rozpoczną się 1 października. Finałowy koncert 10 października. Przelotne punktowe opady w prawie każdym regionie. Najmniej deszczu na wybrzeżu i tam najcieplej w okolicach 16 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. W kolejnych dniach też nie. Taka jesienna aura utrzyma się prawie do końca tygodnia. Rozpogodzi się najpewniej dopiero w niedzielę.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ależ z przytupem weszli w finał dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w poniedziałek 21 września. Prawie 12 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na najbliższe 3 godziny, w których, a właśnie, słówko o Royal Blood miałem powiedzieć, ale skoro Royal Blood pojawił się przed chwilą, to przypomnę tylko, że wracają z nowym singlem Swallowed Bomb. To drugi utwór zapowiadający piąty album. Płyta zapowiadana jest na 13 dzień listopada. A lada moment, bo za miesiąc z hakiem ukaże się nowe Illusion. I o tym nowym Illusion dziś słów kilka. Będą także zaproszenia na koncerty.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Bo na przykład 26 września w krakowskim klubie Studio pojawi się Peter Hamill. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę zobaczyć ten koncert, to niech nie oddala się od Antyradia.

0: Feel Good. To jest dobry tekst na poniedziałek. Poniedziałek minie i cały tydzień zleci błyskawicznie, znowu będzie weekend. Ale ten poniedziałek musimy przetrwać, choć mam wrażenie, że to wcale nie jest taki ciężki dzień, jakby się wydawać mogło, prawda? Tymczasem za kilka chwil sprawdzimy, coż tam w muzycznej karcie kalendarza się wydarzyło. Nie wiem, czy to był poniedziałek, ale z pewnością bardzo ważne daty przed nami i o nich opowiem już niebawem.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.

0: Gazety Radio. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Gasto!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys.

Red, tym razem Ordinary World. A przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, musimy na chwilę zatrzymać się przy grupie The Eagles, bo w 1947 roku, właśnie 21 września, na świat przyszedł gitarzysta i wokalista, który wraz z Donem Henleyem i Glennem Freyem skomponował największy przebój zespołu, czyli Hotel California. Numer jeden listy Billboardu w 1977 roku. Był współkompozytorem także utworów jak New Kid in Town, Take It Easy, West Time czy chociażby How Long. Odszedł z zespołu w wyniku nieporozumień finansowych w 1977 roku. 79 lat, dziś kończy Don Felder. The Eagles przed nami, Take It Easy.

0: na żywo i ponadczasowa Celina w Antyradio. Zbliża się 14, za chwilę słówko o paliwach, a ja wracam tuż po.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Nowi polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. Zostały ostatnie bilety. Forbes 30 przed 30. Kup bilet i spotkaj ich na żywo.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
2: to you. O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Komisja Europejska rozważa interwencję na rynku paliw. Wpadka po skoku na jubilera w Niemczech. 55-latek zatrzymany w Gdańsku. W górach zaczyna się zima. Sypnie śniegiem w Tatrach.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Absurdalne ceny paliw zaczyna zauważać Bruksela. Niewykluczone jest nadzwyczajne spotkanie ministrów transportu i interwencja Komisji Europejskiej na poziomie całej Unii. Na razie jednak bez szczegółów. Nie wiadomo, do jakiego poziomu ceny mają dojść, żeby urzędnicy spróbowali coś z nimi zrobić. Ceny ropy ostatnio spadły, ale utrzymują się na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Problemem jest też dostępność surowca i moce przerobowe rafinerii.
6: Prawda Antyradia.
7: Wpadł mężczyzna podejrzewany o skok na sklep jubilerski w Niemczech. Szukał go tamtejszy wymiar sprawiedliwości. Ostatecznie 55-latka zatrzymali mundurowi z Gdańska. Według ustaleń służb podczas napadu pełnił rolę kierowcy i pomógł uciec rabusiom. Może go czekać nawet 10-letnia odsiadka. Łączna wartość strat po napadzie została oszacowana na ponad 700 tysięcy euro.
6: Prawda Antyradia.
7: 5 200 000 zł mają do wydania mieszkańcy Chorzowa. Ruszyło głosowanie w ramach 14. edycji budżetu obywatelskiego oraz pierwszego budżetu regionalnego, senioralnego i młodzieżowego.
8: Pula środków została podzielona na dwa budżety. Ten tradycyjny oraz nowy budżet regionalny, senioralny i młodzieżowy, gdzie dla każdej kategorii przeznaczone jest po 50 tysięcy złotych. Reszta, czyli ponad 5 milionów, to tradycyjny budżet obywatelski. Głosować może każdy mieszkaniec Chorzowa tylko przez internet do 2 października. Wśród projektów do wyboru są m.in. Igrzyska Małych Strażaków, boisko wielofunkcyjne, program wspierający zdrowie psychiczne czy nowe nasadzenia. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
7: Tatry żegnają lato. Dosłownie na szczytach gór może spaść dziś nawet 10 cm śniegu, a kończący się sezon był rekordowy. W lipcu i sierpniu po górach wędrowało ponad około 2 milionów turystów. Dlatego Tatrzański Park Narodowy planuje teraz wzmocnienie i poszerzenie szlaków, budowę stacjonarnych toalet i zwiększenie nocnych patroli Straży Parkowej. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby osób wpuszczanych do parku.
9: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są Góry Stołowe, natomiast Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. No trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
7: Droga do Morskiego Oka jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc. Deszcz na zmianę ze słońcem w prawie całej Polsce. Niemal wszędzie trzeba się dziś spodziewać krótkotrwałych ulew. Na termometrach od niespełna 9 stopni w Bielsku-Białej do mniej więcej 17 w Gdańsku. W kolejnych dniach podobnie. Powrót słonecznej aury najpewniej dopiero pod koniec tygodnia.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Ależ fajnie jedzie ten numer, jak to majają kobiety z branży.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: D-R-I-V-E, czyli po prostu Drive. The Haulers. Nowość na antenie Antyradia. Może i wkrótce będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie, jak to do tej pory wszystko się plasuje na antyradio.pl w zakładce Turbo Top. Kolejne notowanie jutro po godzinie 20, bo dziś po 20 jak zwykle zaraz będzie ciemno i Jurek Owsiak w roli głównej. Bo sztop, a przecież poniedziałek. 21 września, Tomasz Kasprzyk, witam ponownie w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Informuję, że Illusion ujawnili szczegóły nowego albumu studyjnego. Płyta będzie zatytułowana po prostu Illusion 9, tak dla zmyłki. No i trafi do sklepów 23 października. Na stronie zespołu już można zamawiać ją w przedsprzedaży, ale podpowiem tylko, że za produkcję odpowiada niejaki Z, czyli Tomasz Zalewski, specjalizujący się oczywiście w mocnym brzmieniu, który współpracował m.in. z Decapitated czy Frontside. Więc jeżeli chodzi o nowe Illusion, raczej lekko nie będzie. Słyszałem płytę, no i wciska w fotel. Bardzo się cieszę, że powracają z naprawdę mocnym materiałem. Polecam Państwu ten krążek oburącz.
1: Lokomotywa w Antwerpii.

0: muzyczny, ciepłuteńki kompres na mocno skołatane poniedziałkiem serce.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Anti Radio. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone. Z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Anti Radio. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga?

0: 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Shadow, Aerosmith. Dziś w Lokomotywie Wanty Radio. Ślicznie i klasycznie. No to przy klasyce jeszcze pozostajemy, bo jak widzę, to był rok 68, 21 września, kiedy grupa Deep Purple umieściła na 4. miejscu listy przebojów w Europie swój debiutancki singiel zatytułowany Hush. Co ciekawe, kompozycja stała się też przebojem 30 lat później w wykonaniu tej brytyjskiej grupy Kula Shaker, która, przypomnę, w przyszłym roku będzie gwiazdą Poland Rock Festiwalu.

0: It's My Life, Bon Jovi, którzy wszystko na to wskazują, w 2027 roku ruszą w większą trasę koncertową. Może także i wpadną do naszego pięknego kraju, kto wie, będziemy się temu bliżej przyglądać. Natomiast wiemy, że za kilka dni, 26 września, do krakowskiego studio wpadnie Peter Hamill. No i jest szansa, żebyście zobaczyli na żywo koncert tego artysty. Jeżeli macie ochotę, dajcie znać. Kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać studio, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: Promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Wygenerowano z AI.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Jest zgoda rządzących na budowę schronu pod szpitalem w Lublinie. Władcy Rosji przyznali sobie rekordowe poparcie w pseudowyborach. Pedałowanie nowym pomysłem na lekcję WF-u w Szczecinie.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie schron w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Resort zdrowia dał zielone światło po wcześniejszej zgodzie Ministerstwa Obrony. Miejsca starczy dla 800 osób, czyli zmieszczą się też niektórzy mieszkańcy okolicy. Najbardziej chorzy będą transportowani podziemnymi korytarzami dzięki nowoczesnemu sprzętowi, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
4: Bo już jesteśmy w posiadaniu respiratorów transportowych, gazy medyczne, wszystkie instalacje, urządzenia, które monitorują, a także utrzymują parametry życiowe.
3: Powstanie też magazyn na żywność, wodę i leki. Przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat.
2: Prawda Antyradia.
3: Bez zaskoczeń podczas tak zwanych wyborów w Rosji. Kremlowska partia władzy Jedna Rosja według wstępnych danych otrzyma 355 mandatów w 450-osobowej Dumie Państwowej. To zapewni jej większość konstytucyjną. Dane po przeliczeniu 95% głosów pokazują prawie 60-procentowe poparcie. To oznacza, że ugrupowanie kierowane przez Dmitrija Miedwiediewa przyznało sobie najlepszy wynik w historii. Na drugie miejsce zostali wpuszczeni komuniści. Dla zachowania pozorów jest jeszcze kilka mniejszych partii z przekroczonym 5-procentowym progiem wyborczym, które imitują opozycję.
2: Prawda Antyradia.
3: Rusza przebudowa ulicy Tylnej w Łodzi. Drogowcy zablokują wjazd na prawie całą długość ulicy z wyłączeniem wjazdów dla mieszkańców osiedli mieszkaniowych znajdujących się wzdłuż ulicy. Jaki będzie zakres prac, mówi dyrektor łódzkich inwestycji Marcin Dyguła.
5: Teraz rozpoczynamy przebudowę ulicy Tylnej na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie z nowymi wysięgnikami, oprawami.
3: Całkowite zakończenie pracy jest planowane na wiosnę.
2: Prawda Antyradia.
3: Zamiast biegać, kopać czy skakać, na lekcjach WF-u można popedałować. W Szczecinie uczniowie szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych mogą ruszyć w trasę na miejskich rowerach.
6: Wypożyczenie rowerów jest darmowe, a miejskie jednoślady dla uczniów i nauczycieli zostaną dowiezione pod szkołę, a po lekcji spodnie zabrane, zapewnia Dariusz Sadowski ze spółki nieruchomości i opłaty lokalne w Szczecinie.
7: To propozycja dla szkół, które chcą urozmaicić tradycyjne lekcje wychowania fizycznego i połączyć aktywność fizyczną z nauką poruszania się po mieście.
8: Pełna kultura, zapraszam. Lista śmierci wraca po 4 latach. Jest pełny zwiastun drugiego sezonu serialu. Chris Pratt ponownie zagra byłego komandosa Jamesa Reesa. Po zakończeniu prywatnej zemsty bohater szuka nowego celu. Wyręcza go CIA i zmusza do powstrzymania grupy terrorystycznej. Akcja ma się rozgrywać na kilku kontynentach. Sezon został oparty na powieści True Believer Jacka Carra. Wszystkie 8 odcinków trafi na platformę Amazona 21 października. Ucieczka z Nowego Jorku pozostanie w 97 roku. Zack Snyder nie chce uwspółcześniać przyszłości wymyślonej przez Johna Carpentera w 81 roku. Zachowa też kicz, polityczną satyrę i przepaskę na oku Snake'a Plissken'a. Reżyser twierdzi, że może już mieć aktora do głównej roli, ale nazwiska nie podał. O angaż głośno upomina się za to Jeffrey Dean Morgan. Daty rozpoczęcia zdjęć jeszcze nie ma.
3: Grzmi miejscami na południu kraju. Punktowe przelotne ulewy prawie wszędzie i tak raczej będzie do końca dnia. Na termometrach od niespełna 9 w Bielsku-Białej do mniej więcej 17 stopni w Gdańsku. W kolejnych dniach podobnie. Powrót słonecznej aury najpewniej dopiero pod koniec tygodnia.
2: Lokomotywa w Antyradiu.

0: po zestawienia listy przebojów Turbo to Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeszcze macie czas, żeby zagłosować na najbliższe zestawienie listy przebojów, które jutro, przypominam, po godzinie 20. Tymczasem u nas w tej chwili 11 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu i spieszę z donosem odnośnie Davida Byrna, bo artysta po raz kolejny przenosi swój koncert na ekran. Widowisko z trasy Who is the Sky zostało sfilmowane w jego rodzinnym Baltimore na taśmie 70 mm, a za reżyserię odpowiada Bradley Corbett, twórca Brutalisty, nagrodzonego Oscarem, żeby nie było wątpliwości. Przypomnę tylko, że trasa Who is the Sky rozpoczęła się we wrześniu 2025 i objęła Amerykę Północną, Australię, Nową Zelandię oraz Europę. W Europie był w Polsce. W ramach trasy artysta wystąpił także 1 lipca, gdzie był jedną z gwiazd tegorocznego Open Air Festiwalu w Gdyni. Kto był, ten wie, jak wyglądał ten koncert. No a teraz będzie szansa, żeby zobaczyć wszystko w kinach i być może także będzie DVD. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do kin, ale jak tylko coś więcej będę wiedział, a być może ktoś z Was wie coś więcej, no to dajcie znać. kasprol@antyradio.pl, a ja oczywiście informacje przekażę dalej.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: się rozmarzyłem. Summertime, Janis Joplin za nami. Natomiast jeżeli chodzi o podwójne zaproszenie na koncert Petera Hamilla, już powinniście mieć zwrotki w skrzynkach mailowych, przynajmniej niektórzy z was. Przypomnę, to są podwójne kody. A więc zapraszamy do krakowskiego studia 26 września. Sprawdźcie, zwycięzcom gratuluję. A jeżeli to nie do was poleciał mój mail, nie traćcie nadziei. Kolejne niespodzianki już niebawem. Nie oddalajcie się po prostu od Antyradia.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To już ostatnia prosta. Już 23 września w The Tides w Warszawie spotkają się bohaterowie jubileuszowej listy Forbes Polska 30 przed 30 oraz czołowi polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. Zostały ostatnie bilety. Forbes 30 przed 30. Kup bilet i spotkaj ich na żywo.
5: Kasto!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
2: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

0: Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rusza Chorzów Vinyl Fest. To trzydniowa impreza w różnych miejscach. Dziś w Leśniczówce wystąpią m.in. Farbenlere czy Transgresja. Start za półtorej godziny. Jutro impreza nie czeka. Rusza o 11 w Planetarium Śląskim. Tam wielka giełda płytowa, winylowe premiery i prezentacje. Szef Antyradia Marcin Bąkiewicz opowie o tym, co słychać w roku, w tym roku. W niedzielę możecie wpaść do Muzeum Hutnictwa. The Ramjacks zaczynają dziś objazd po Polsce. Na początek Wrocław, wystąpią w Łączniku. Otwarcie drzwi o 19:00, 50 minut później Support, Retain Mind, a The Ramjacks od 21:00. Ten koncert jest wyprzedany, ale macie jeszcze szansę jutro w szczecińskim Kosmosie i w poniedziałek w gdańskim Drizzly Grizzly. Kolejne Rock News za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Niby nic takiego, prawda? A jednak puls to rzecz podstawowa w muzyce. Another Bun White Dust i Queen za nami. No dobra, moi drodzy, jeszcze jedna ważna data, bo dzisiaj urodziny obchodzi wokalista grupy Oasis, której, przypomnę, album z 1994 roku został najszybciej sprzedającym się debiutanckim krążkiem w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. Definitely Maybe oczywiście. A po zakończeniu działalności z Oasis założył własną formację Billy Eye. Teraz znów jest w Oasis. Ciekawe na jak długo. Mam nadzieję, że jeszcze parę płyt nagrają. Warto by było. Liam Gallagher dziś kończy 54 lata. Let There Be Love, Oasis przed nami.

0: klasyki. Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio Sister of Mercy. Werbelek tu jest tak subtelny, że nawet jakbyś bardzo nie chciał, to i tak serce zacznie ci bić właśnie w tym rytmie.
1: Mi już bije.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Coś w tym jest.
1: I noga mi chodzi.
0: Ja. I Małgorzata Wierzejewska, i Tomasz Ambroży Obertyn. Wszyscy w tym samym rytmie weszli do studia Antyradia, przygotowując się do programu Para z Głośników, który jak zwykle buchnie po godzinie 16, tradycyjnie od poniedziałku do piątku.
1: Lepszego wstępu nie mogłam sobie wyrazić.
0: Ale jak są cicho, patrzcie, jak ja mówię, to oni nie mówią. A coś się stało w poniedziałek? Jakoś
2: noga chodzi, kołatanie serca, no wiesz, no rozsypiemy się.
0: Myślałem, że bateryjki nie naładowane przez weekend, ale...
1: Nie naładowane.
0: Nie naładowane.
1: Nie, średnio no, naładowane, ale będzie dobrze.
0: Wiem. No, Mała Czarna, czyli Come Together, teraz specjalnie dla ciebie, okej?
2: Tak, poproszę.
0: Trafiłem.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone. Z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Wow! W Aldi obniżyli ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Szukasz samochodu dostawczego?

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Jest wyrok dla matki, która porzuciła noworodka w pustostanie w Łodzi. Uwaga na mikrokawalerki. Zakup może wpędzić w tarapaty. Już 1/3 populacji Japonii to seniorzy. Padł rekord.
11: Prawda Antyradia.
12: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Chodziło o głośną sprawę z łódzkich Bałut. Z kwietnia ubiegłego roku kobieta urodziła dziecko w pustostanie, zawinęła je w siatkę i zostawiła tam. Uratował je przypadkowy przechodzień. Sąd wziął pod uwagę, że na decyzję skazanej wpływał stres i hormony, ale uznał, że od początku miała zamiar popełnienia przestępstwa. Za to, co zrobiła, groziło jej minimum 10 lat odsiadki, a maksymalnie nawet dożywocie. Kobieta przyznała się do winy, wyrok nie jest prawomocny. Mikrokawalerka brzmi jak koszmar albo okazja, żeby kupić coś swojego za niewygórowaną kwotę. Ale trzeba uważać, bo nie wszystko, co ma w ogłoszeniu słowo mieszkanie, faktycznie nim jest.
13: Mieszkanie w mikrokawalerce bywa wyzwaniem.
14: Całe to mieszkanie tak naprawdę był jeden pokój, tak z 15 metrów.
13: Ale jeśli komuś nie przeszkadza ciasnota, to niech szuka starego budownictwa, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
15: Mieszkania, które zostały legalnie wybudowane i wyodrębnione jako lokale mieszkalne, jeszcze przed wprowadzeniem obecnie obowiązującego minimum powierzchni.
13: W nowych blokach wszystko, co ma mniej niż 25 metrów kwadratowych, nie jest mieszkaniem.
15: Są lokale użytkowe, urządzone w sposób przypominający mieszkanie.
13: Za takie cudo trzeba zapłacić wyższy podatek przy kupnie, a potem co roku płacąc podatek od nieruchomości. Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: Prawda Antyradia.
12: Wszystkie łapy na pokład. Koleje śląskie wożą coraz więcej zwierzaków.
16: Czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom kolei śląskich. W pierwszym półroczu tego roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób, czyli o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
12: Mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich. Zwierzaki powinny podróżować na smyczy i w kagańcu albo w transporterze. Właściciel musi mieć też zaświadczenie o szczepieniu futrzaka przeciwko wściekliźnie.
11: Prawda Antyradia.
12: Prawie 1/3 kraju to seniorzy. Dokładniej 29,6% osiągnął odsetek osób powyżej 65 roku życia w Japonii, co jest nowym rekordem. To najwyższy wskaźnik wśród krajów o populacji przekraczającej 40 milionów mieszkańców. Samych tylko seniorów w Japonii jest ponad 36 milionów, prawie tyle samo co wszystkich ludzi w Polsce. Jednocześnie liczba 100-latków po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tysięcy. Burzowo od Śląska po Podkarpacie, grzmi miejscami na Mazowszu, prawie wszędzie przelotnie kropi, a za chwilę znów wychodzi słońce. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem do 17 w Szczecinie. W kolejnych dniach podobnie, powrót słonecznej aury najpewniej dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
11: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Słychać czy nie słychać?
17: Słychać!
7: Słychać, matko, słychać. Słuchajcie, ja się dorwałam do konsolety, nie wiem co to będzie, to drugi raz mój przy nowej konsolecie, więc trzymajcie kciuki.
17: Jesteśmy na posterunku i gramy.

0: Seara z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór Państwu. Kłaniamy się oficjalnie w parze z głośników. 10 minut po godzinie 16 na posterunku za sterami tej łajby meldują się Małgo, Zata, Małgo Wierzejewska.
2: I Tomasz Ambrożo-Bertyn. Ja bardzo przepraszam, że tak za nie mówiłam, ale tutaj się boję, że źle trafię w jakiś guzik i wszystko wybuchnie.
1: To tak bywa. That's what she said. Nic nie wybuchnie, spokojnie, wszystko mamy pod kontrolą.
2: Obiecujesz?
1: Obiecuję.
2: Dobre. Słuchajcie, jak coś obiecać? Się wydarzy, to Tomasz obiecał, jak coś to wszystkie rzeczy takie do Tomasza.
1: Dobrze, to możecie dzwonić w razie czego, jakbyście chcieli, 321, 321, 600, możecie dzwonić, zapiszcie sobie ten numer, bo dzisiaj na pewno będziemy prezentować wam kalambur dźwiękowy, a poza wszystkim będzie również o tym, że w Rosji, słuchajcie, odbył się niedawno finał ich ulubionego narodowego reality show, czyli tak zwane wybory.
2: Tak jest, no ja się już boję. Poczekaj, niech pomyślę, kto tam mógł wygrać?
1: A widzisz, to zdradzimy wam dopiero za jakiś czas.
2: Dobra, będzie też o tym, że zdrożeje kawka, będzie też o fajnej inicjatywie, czyli o jabłkomacie.
1: Franz Kafka?
2: Wiesz, trochę tak. No i jak zdążymy, to powiemy też o tym, że Polacy są przeciwni bonowi mieszkaniowymi za dziecko i last but not least, jak to się mówi, tak? Coś takiego, czy, szczerze mówiąc, nie pamiętam.
1: Czyli ostatni będą pierwszymi po polsku, to wracamy znowu do kalamburu. A dzisiaj jeszcze a propos kawki będzie
2: ja się muszę napić.
1: Nie zamieniajcie się tam w Gregora Samsa ani w żadnego innego Robala. Bądźcie z nami.
2: Tak, chciałam powiedzieć, że bilety mamy dla was dwa na Amity Affliction.
1: A wiem, dlaczego chciałem powiedzieć o Robalu, bo również będzie o Januszu Korwin-Mikke.

0: You really got me. Tak mógłby powiedzieć Władimir Putin do swojego narodu.
1: Mógłby też powiedzieć, no zając, pogodi.
0: Właśnie do Rosji teraz się przeniesiemy.
2: Tak, a wy się nie oddalajcie nigdzie, bo za chwilę w ramach odtrutki zagramy wam polską klasykę rocka w postaci Tilawu. No a w Rosji rzeczonej odbył się niedawno finał ich ulubionego narodowego reality show, czyli tak zwane wybory. Wygrała, tu zaskoczenie, partia Władimira Putin. Podobnie jak w prawdziwym reality show, sprawy dzieją się oczywiście bez scenariusza, nic nie jest ustawione, a uczestnicy są naturalni i niewyreżyserowani. Prawdziwy faworyt do miana kawalera do wzięcia jest oczywiście tylko jeden, ale no, w uczciwej walce zmierzyło się wiele uczestników.
0: Tak, ilu dokładnie, to nigdy nie wiadomo. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich, na przykład na finiszu, kandydaci jeden po drugim wycofywali się i popierali Władimira Putina. To nasza wspólna decyzja, mówili.
2: No, tak, to wszystko prawda. Wielu z nich, dla wielu z nich wycofanie się z wyścigu wyborczego to było po prostu coś, co zaordynował lekarz.
0: A jak nazwisko doktora?
2: Kałasznikow.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
15: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Na bogato dziś, jeśli chodzi o płytowe nowości, na półki trafił krążek Cursum Perficio Anthrax. Wydań macie kilka. Są oczywiście podstawowe wersje CD i winylowa z 12 kawałkami. Jest wersja CD z nieco innym opakowaniem niż podstawa. W digipaku są kolorowe, takie różowo-fioletowe winyle, a wisienką na torcie jest box z CD w digipaku z winylowym picture diskiem, plakatem i z fotografią. Nowy Artur Rojek też już czeka. Dziś premiera jego trzeciej płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I jako że jesienna trasa promująca ten krążek już się wyprzedała, ruszyła sprzedaż biletów na wiosenną trasę Mirafiori. Rojek odwiedzi m.in. Zabrze, Gdynię, Szczecin czy Bielsko-Białą.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Absolutnie fenomenalny kawałek nóżka, musicie przyznać, chodzi.
2: No pewnie.
1: Inne członki również.
2: U mnie nie.
1: No to ty jak tam, prawda, każdemu inaczej anatomia to wszystko dyktuje. Nie to o prawda. Tym, nie o tym. Teraz czas, proszę państwa, na jedyny niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
2: Tomasz jest autorem tego kalamburu. Ja w ogóle nie wiem przeważnie, o co chodzi. Tomasz uleputał z różnych internetowych wynalazków i dźwięków właśnie ten kalambur.
1: Tak, z tego, co udało się wygrzebać na YouTubie, uleputany został kalambur dźwiękowy. No i w tym kalamburze oczywiście tradycyjnie zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Musicie odgadnąć, kombinować i od razu dzwonić. 321-321-600.
2: Do zgarnięcia jest satysfakcja. Taka po prostu na cały dzień, wieczór, czy kiedy tam chcecie. I t-shirt Antyradia.
1: Tak, a do tego jeszcze dorzucamy komplet kostek, który jest sygnowany by Thomas Reggie. Także warto. No dobrze, to proszę bardzo, oto kalambur.
3: Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii?
4: Młotem.
5: Ty wysoki, jesteś Kowalski, nie? Na nazwisko masz analiza. Kusi mnie, by rzec Kowalski, analiza.
1: I o co chodzi?
2: I o co chodzi? Wiesz, tam jest taka podpowiedź, że może nawet ja bym zgadła.
1: Naprawdę?
2: No to co, jeszcze raz słuchamy?
1: No najpierw zapiszcie sobie numer w kajecie 321-321-600. Jeszcze raz.
3: Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii?
4: Młotem.
5: Ty wysoki, jesteś Kowalski, nie? Na nazwisko masz analiza. Kusi mnie, by rzec Kowalski, analiza.
2: Dobra, to no to co? To jedźcie z tym koksem.
1: Śmiało, wbijajcie tak jak w tym, można powiedzieć. No a my teraz gramy wam Metallicę. Fantastyczny kawałek. Whiskey in the Jar.

0: 7 minut zostało do godziny 17. Państwo tego nie widzą, mamy tutaj w studiu dwa zegary i właśnie zamiast spojrzeć za ten naprzeciwko, który od razu widzę, musiałam spojrzeć przez ramię. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam.
1: Ale to na szczęście. Tak, tak Małgo przy okazji odpukała 3 razy w niepomalowany stół i jeszcze splunęła. Niestety na mnie, no ale to się zdarza, prawda, w przypadku.
0: Takie rzeczy musisz opowiadać, w ogóle takie rzeczy, które tutaj się dzieją.
1: Państwo nie odchodzą nigdzie, bo my za chwilę będziemy serwować wam najważniejsze newsy, no a potem między innymi wrócimy do kalamburu, ale nie tylko.
0: Powiemy też o tym, że zdrożeje kawa, no i rozdamy wam 2 bilety na koncert The Amity Affliction, który 29 września odbędzie się w warszawskiej Progresji. Tyle.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę

0: potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: de Rock Af am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prezydenci USA i Ukrainy spotkają się jutro w Nowym Jorku. Kolejna partia czołgów Abrams dotarła do Polski. Finał dostaw do końca roku. Poziom życia w Śląskiem zostanie zmierzony.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Jutro spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci USA i Ukrainy spotkają się w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zełenski planuje omówić z Trumpem swoje spotkania z amerykańskimi wysłannikami oraz inne dyplomatyczne zabiegi mające na celu zakończenie wojny. Jednym z tematów ma być też energetyka i prośby Trumpa pod adresem Ukrainy, żeby nie niszczyła rosyjskich rafinerii.
0: Prawda Antyradia.
1: Kolejna partia amerykańskich czołgów Abrams już w Polsce. To 35 maszyn z zamówienia, w którym było ich aż 250. Cały kontrakt jest wart 5 miliardów dolarów i ma być zrealizowany do końca roku. Wszystkie te czołgi trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej.
0: Prawda Antyradia.
1: Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, a mediana wynagrodzeń w Polsce jest to ponad 2000 zł niższa od średniej krajowej. GUS wziął pod lupę polskie pensje.
2: Dane z marca pokazują, że mediana to 7,5 tysiąca złotych. Połowa Polaków zarabia mniej, połowa więcej. Z danych wyłania się luka płacowa między kobietami a mężczyznami, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
3: W większości wielkich grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, a największe różnice odnotowano wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń 23,7% oraz robotników przemysłowych i rzemieślników 22,6%.
2: 10% pracujących zarabia nie więcej niż minimalna krajowa. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak żyje się w GZM-ie? Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeprowadzi pierwsze duże badanie wśród mieszkańców. Jeszcze w tym roku ankieterzy przepytają około 2,5 tysiąca osób w każdej z 41 gmin.
4: Badanie będzie zawierało dokładnie 24 pytania. Spektrum tematyczne będzie bardzo szerokie. I transport, i mobilność, klimat i środowisko, ład przestrzenny. Będą też pytania kierowane wprost, na przykład dlaczego pani decyduje się, by mieszkać w GZM-ie?
1: Mówi Michał Nowak z GZM-u. W podziękowaniu za udział Metropolia wręczy uczestnikom kartę podarunkową o wartości 25 zł.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: 18 stopni pokazują termometry w lubuskich Słubicach, tam najcieplej. Najzimniej niespełna 8 w Zakopanem. Cieplej raczej dziś nie będzie. Opady szybko nie odpuszczą, te takie punktowe ulewy jak dziś mogą wrócić jutro. Taka jesienna aura utrzyma się najpewniej do końca tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: W poniedziałek przyświeca człowiekowi taka dewiza: maszeruj albo giń, a za nami Nickelback i Leave Me Behind. Słuchacie pary z głośników i bardzo dobrze, warto strzelić sobie trzecią kawkę, jeśli brakuje wam energii, no a tym bardziej, że już niedługo to może być problematyczne.
2: Kawa może nam mocno zdrożyć, jak się okazuje. W najbardziej czarnym scenariuszu mówi się nawet o ponad 300%. No i tak myślę sobie, że w złotówkach to wyjdzie mniej więcej tyle.
3: 1000. Ile? 1000.
1: No to jednak skrajny wariant, nie prognoza na razie. Zakłada się, że część producentów nie dostosuje się do nowych unijnych wymogów i import kawy mocno spadnie.
2: Dochodzą też przepisy przeciw wylesianiu. Firmy będą musiały dokładnie wykazać, skąd pochodzi kawa, a do tego dochodzą też susze i problemy z pogodą w Brazylii i w Wietnamie.
1: Eksperci uspokajają, że bardziej realny wariant to podwyżka rzędu kilku procent.
2: Czyli spokojnie, kawa nadal będzie nas stawiać na nogi, ale najpierw ceną.
1: Tak, to wszystko się zgadza. A my już
2: zgadza
1: teraz
2: się.
1: Gramy wam Muse Super Massive Black Hole, czyli miejsce, w którym wszyscy kiedyś się znajdziemy.
2: Dokładnie.
1: W głębokiej czarnej dziurze.
2: A widziałeś moją minę, że ja się przed chwilą w takiej znalazłam, bo wcisnęłam, myślałam na początku nie ten guzik, ale wcisnęłam ten, który jednak był do wciśnięcia.
1: Trzeba wciskać wszystko na oślep. To jest moja zasada, moja dewiza w życiu, w sprawach łóżkowych. Po prostu próbować.
2: To jedziemy z tym koksem.

0: Tak zwana seksualizacja dorosłych, czyli robimy wam dobrze przez uszy, czyli po prostu muzyczny...
1: Wyobraziłem to sobie tak literalnie, wiesz, i wolę już nie.
0: Nie, mi też stanął przed oczami ten obraz. Taki muzyczny po prostu peti, znaczy Tom Petty.
1: Zaraz cię zwolnię.
0: Do konkursu przejdźmy.
1: Dobrze.
0: Może. Do rozdania, słuchajcie, mamy, co my mamy? Dwa podwójne kody na The Amity Affiliction w progresji koncert, bardzo dobry, więc piszcie do nas na paramaupa.antyradio.pl.
1: Ten konkurs mamy teraz, a koncert odbędzie się 29 września w warszawskiej progresji i tak się składa, że dziś mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i chcielibyśmy was zapytać po prostu, co was śmieszy.
0: Tak jest, możecie wszystkie podśmiechujki do nas wysyłać na paramaupa.antyradio.pl, co was ostatnio rozbawiło, etc., etc.
1: Tyle.
0: Proszę bardzo.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Transistor Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Swallow the Bomb to nowy singiel Royal Blood. Panowie zapowiadają tym kawałkiem swój piąty studyjny album Dead Company. Poprzedni singiel, Ten Over Ten, znacie już z anteny Antyradia. Cała płyta ukaże się 13 listopada. Płytowych nowości ci u nas pod dostatkiem. Jak już wiecie, z Rock Newsów dziś na półki trafiają nowe krążki Anthrax i Artura Rojka, ale to nie wszystko. Na wasz odsłuch czeka też nowy Beck. Album Ride Lonesome to 12 kawałków z nastrojowymi dźwiękami. Jeżeli natomiast chcecie sięgnąć głęboko w historię Davida Bowiego, ukazuje się właśnie The Shelter Recordings. To kompilacja z najpełniejszym zbiorem kawałków nagranych przez Bowiego jeszcze jako Davy Jones w 65 roku. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: teraz będzie historia pana, którego może cię trochę zdziwi, ale ja go bardzo szanuję, wiesz? Bo tak? On, znaczy szanuję go dlatego, bo on jest chyba jedynym politykiem, który ani razu nie zmienił swoich poglądów.
1: Tak, wprawdzie ma dość głupie, ale przynajmniej się ich trzyma.
0: No właśnie.
1: Oczywiście, jest to jakiś argument za. No dobrze, przesiadamy się z tego Harley'a na zupełnie inną maszynę. Słuchacie parę z głośników w antyradiu, a tymczasem idol gimbazy, miłośnik Putina, Janusz Korwin-Mikke. Znowu nadaje. Niedawno odwiedził Moskwę i przekonywał, że to cudowne miejsce do życia. Bawią mnie komentarze rzekomych ekspertów, którzy próbują przekonać opinię publiczną, że moje zdjęcia to AI. Nie! Zdjęcie jest prawdziwe i aktualne. Byłem w Moskwie, pisze pan Janusz, wróciłem wczoraj. Moskwa to naprawdę ładne miasto.
0: No właśnie widzisz, ja byłam przekonana na początku, że to jest AI i nawet wierzyłam w to, że to będzie AI, no ale niestety, bo to nie jest w ogóle pierwszy raz, z tego co pamiętam, kiedy towarzysz Mikke Kacapów chwali, prawda? On swego czasu pisał o wspaniałej rosyjskiej biurokracji. Podeszła do mnie rolniczka. Panie, mieszkałam długo w Rosji. Tam urzędy działają szybko i sprawnie, a tu szkoda gadać.
1: No, faktycznie. Ruscy urzędnicy szybko działają. Jeden obywatel na przykład na skutek nieszczęśliwego zdarzenia wypadł z okna. No i decyzję o odszkodowaniu urzędnicy po konsultacji z FSB podjęli jeszcze zanim doleciał do ziemi. Takie, proszę pani, cuda się dzieją.
0: Jest to straszne.
1: Ale co zrobić? No dobrze, to na wszystkie troski, na wszystkie bóle. Cream, teraz piosenka o miejscu, w którym wszyscy kiedyś się znajdziemy, czyli o białym pokoju bez klamek. White Room.

0: głośników w Antyradiu.
1: Słychać.
2: Słychać,
1: przepraszam, słuchajcie, ja na swojego Instagrama, dla mnie zaskakujące, bo wiesz, ja drugi raz siedzę przed naszą nową konsoletą w naszym fantastycznym, pięknym nowym studiu. Tutaj bardzo piękna jest, ale ja się tutaj boję, że jak wcisnę guziki, to wcisnę je źle. A tutaj się okazuje, że wcisnęłam je dobrze.
2: Nie, na szczęście to nie są te same guziki, które są na biurku Donalda J. Trumpa, czyli pierwszego pomarańczowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za nami sos chaosu, który oczywiście lejemy obficie.
1: To ja.
2: Polewamy nim rzeczywistość niczym keczupem. Za chwilę prawda, Antyradia, ale nim to nastąpi, jeszcze wrócimy do kalamburu.
1: Tak jest. To co, przypominam?
2: Przypomnijmy państwu, że w kalamburze oczywiście zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników, a wy musicie ten tytuł odgadnąć. No to proszę.
3: Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii?
4: Młotem.
5: Ty wysoki, jesteś Kowalski, nie? Na nazwisko masz analiza. Kusi mnie, by rzec Kowalski, analiza.
1: I cóż to może być? 321-321-600?
6: No witajcie, Dominik z tej strony. Prawdopodobnie chodzi o piosenkę pod tytułem Hammerhead. Dzięki, pozdrawiam.
2: No, trochę tak, a trochę też i nie. Po prostu nie.
1: No to dalej, 321-321-600?
7: Halo, halo, odpowiedzią jest Hammer to Fall. Zespołu Queen.
1: Też ciekawe i też blisko, ale to nie
2: ale
1: to.
2: Ale też w ogóle to nie to. Pamiętajcie, jak dzwonicie do nas, zostawiajcie numer telefonu do siebie, żebyśmy ewentualnie mogli się skontaktować i ustalić, gdzie wysłać nagrody. Tak. Jest jakaś propozycja?
1: Oczywiście, proszę bardzo.
7: Chodzi o imigrant. Led Zeppelin?
2: Imigrant Song. To
1: ciekawe.
2: Otóż nie. Bardzo fajna propozycja, ale absolutnie to nie jest poprawna odpowiedź. Także, no, cały czas satysfakcja jest w grze i stygnie.
1: Mm-hmm. I t-shirt Antyradia znajdziemy, albo jakiś inny bardzo ładny.
2: No i serię kostek również do grania na gitarze. Tak. Także dzwońcie i kombinujcie.
1: I słyszymy się po 18.
8: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
9: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
10: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To już ostatnia prosta. Już 23 września w The Tides w Warszawie spotkają się bohaterowie jubileuszowej listy Forbes Polska 30 przed 30 oraz czołowi polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. Zostały ostatnie bilety. Forbes 30 przed 30. Kup bilet i spotkaj ich na żywo.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak, 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen.

0: paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śmiertelny wypadek na Kujawach. Zginął nastolatek na e-hulajnodze. Jest komentarz prezydenta w sprawie rewelacji o płatnych spotkaniach z głową państwa. Opozycja chce pilnych konsultacji z rządem w sprawie finansów RP.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. 13-latek na e-hulajnodze zginął pod kołami autobusu. Do tragedii doszło w Nakle nad Notecią. Okoliczności wypadku ustala teraz policja i prokuratura. Na razie wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy, a do samego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. To nastolatek miał wpaść na autobus.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamieszanie po doniesieniach dotyczących płatnych spotkań z prezydentem. Według ustaleń Radia Z i Newsweeka prywatna organizacja organizuje w Nowym Jorku spotkanie z głową państwa dla przedsiębiorców. Na imprezę zapraszała również kancelaria prezydenta. Fundacja natomiast proponowała pakiety sponsorskie. Za 100 tysięcy dolarów można było kupić pakiet platynowy z wizytą w strefie VIP. Prezydent powinien zabrać głos, komentuje wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
2: No bo możliwości są dwie. Albo jest to totalna kompromitacja i próba oszustwa prezydenta przez jego współpracowników, albo maczał w tym palce sam prezydent.
0: Karol Nawrocki skomentował, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym kiedy i z kim się spotyka. Dodał, że nikt nie musi płacić za spotkanie z nim.
1: Prawda Antyradia.
0: Pilnych konsultacji rządu z opozycją w sprawie finansów państwa chce wicemarszałek Krzysztof Bosak. Mamy rekordowe deficyty i zadłużenie oraz spadające ratingi, wymienia polityk. Jego zdaniem premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej, zamkniętej dla mediów narady i zaprosić na nią opozycję.
3: Opozycja prawdopodobnie, niezależnie która jej część, w następnym rządzie będzie współodpowiadać za finanse publiczne. I brak jakiejkolwiek wspólnej strategii, po pierwsze, nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma. Po drugie, uniemożliwia jakąkolwiek rozsądną kontynuację w polityce budżetowej, co jest źródłem tego nieszczęścia, w jakim jesteśmy.
0: W Konfederacji pojawił się ostatnio pomysł na likwidację 13 i 14 emerytury babciowego i programu 800+.
1: Prawda Antyradia.
0: Jesień jeszcze się nie rozkręciła, a zima już daje o sobie znać. Po wyjątkowo ciepłym i słonecznym weekendzie w Tatrach ma nasypać dziś nawet 10 cm śniegu. Prognozy IMGW dotyczą wysokości powyżej 1600 metrów. Prawie 3 minuty po 18. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Hideo Kojima znalazł głównego bohatera, Fizynta. W szpiegowskiej grze wystąpi Bill Skarsgård, znany m.in. z roli Pennywise'a w filmach To. W obsadzie też Don Lee, Minami Hamabe i Charlie Fraser. Kojima nazywa projekt zwieńczeniem ponad 40 lat swojej kariery. Daty premiery jeszcze nie ma. Mike Tyson, bohaterem dokumentu Netflixa. Jest zwiastun czteroczęściowej produkcji. Były mistrz boksu wagi ciężkiej wróci do dzieciństwa, więzienia, uzależnień i odgryzienia kawałka ucha Holyfielda. Premiera 13 października. Jest nowy zwiastun filmu Jak obrabować bank. Nicholas Holt i Pete Davidson grają rabusiów, którzy transmitują napady w internecie. Ich śladem rusza agent FBI, grany przez Johna Reilly'ego i informatyczka Zoe Kravitz. Premiera w USA 13 listopada.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Na termometrach od 8 stopni w Zakopanem do 18 w lubuskich Słubicach. Tam najcieplej. W nocy w granicach 6-8 stopni. Opady szybko nie odpuszczą. Takie punktowe ulewy jak dziś mogą wrócić jutro. Taka raczej jesienna aura utrzyma się najpewniej do końca tygodnia.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Is this some sort of hip music that I don't...

0: z głośników w Antyradiu.
1: W Antyradiu The Offspring i kawałek chce poddać się sedacji, ale wy się nie poddawajcie. Najlepszy rok na świecie leci z głośników i stawia na nogi lepiej niż trzecie espresso, a poza wszystkim mamy dla was bilety na koncert zespołu The Amity Affliction 29 września w Progresji, więc warto troszkę się rozbudzić.
2: No pewnie, powiedziałeś o sedacji, czy ty widziałeś mojego konia na sedacji, albo w ogóle widziałeś kiedyś takie duże zwierzę na sedacji, to jest wspaniałe.
1: Musiałem sobie przepracować to w głowie, czy widziałeś mojego konia w sedacji? Nie, rzeczywiście
2: dobra,
1: nie.
2: Dobra, nie będziemy ciągnąć tego tematu, skupimy się teraz na mailach, ponieważ zapytaliśmy was o to, co was śmieszy.
1: Tak.
2: I Milena napisała: rozbawiła mnie ostatnio moja podwyżka, dostałam aneks do umowy z pensją większą o 6 groszy.
1: O panie, to nie wiadomo, gdzie ręce włożyć, tylko nie przepuść tego wszystkiego naraz. Pozdrawiamy i czekamy na kolejne maile. Na przykład Łukasz napisał: co do sytuacji, która ostatnio mnie rozbawiła, w sobotę podczas wesela stałem ze znajomymi nad fontanną. Podeszło dziecko, ma około 5 lat, zamachnęło się i kopnęło mnie w piszczel. Tak bez powodu. To tyle, pozdro. No cóż, przy takich okazjach zawsze rodzi się pytanie:
3: czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty.
4: Sprawa jest jasna. Bić.
1: No i super.
2: Proste, proste.
1: Jasne. A wy piszcie paramaupa@antyradio.pl, bo bilety na koncert czekają.

0: tacy, którzy twierdzą, że to wizja jakiegoś marksistowskiego raju, jakiejś utopii. A dla mnie to po prostu przepiękny, przepiękny poetycki kawałek Imagine Johna Lennona w parze z głośników w Antyradiu. Teraz z raju, słuchajcie, przeniesiemy się pod Koszalin.
1: Tak, to mój mały raj, ponieważ ja z Koszalina pochodzę. Pod Koszalinem, wyobraźcie sobie, stanął jabłkomat. On nie ma ekranu, aplikacja, nie komunikatu, proszę wyjąć jabłko ze strefy pakowania, no. Jest zupełnie inny.
0: Tak jest, jabłkomat. No, po prostu stary drewniany wóz, leżą na nim worki jabłek i gruszek, bierzesz owoce, zostawiasz pieniądze w skarbonce albo płacisz blikiem.
1: No, wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie? Sadownicy wpadli na ten pomysł, bo w skupie za kilogram jabłek dostawali około 40 groszy, czyli strasznie mało, a tutaj worek jabłek kosztuje złotych 30.
0: No i system opiera się właściwie wyłącznie na zaufaniu. Podobno czasem w skarbonce jest nawet więcej pieniędzy niż powinno.
1: Czyli działa bez prądu, bez kasjera i bez ochrony.
0: Na zaufanie.
1: No, najbardziej zaawansowana technologia w Polsce.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego roka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwalec.
11: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
12: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
11: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play.

0: wartości oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Stars de Rock Off am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No i to nasza rock'n'rollowa Hosanna, Billy Morrison i Ozzy Osbourne, Gods of Rock'n'Roll w parze z głośników. Tymczasem Borem Lasem
2: to zabieramy się. Zabieramy się za nasz dźwiękowy kalambur. Waszym zadaniem jest odgadnąć, cóż skrywa kalambur przygotowany przez Tomka, a skrywa ostatni kawałek, który pojawi się w naszym programie Para z głośników. I oto wasze propozycje. 321-321-600.
1: Ale najpierw...
2: Nie, poczekaj. Albo dobra, zatrzymam Darka i rzeczywiście najpierw posłuchajcie.
1: Darku, spokojnie,
2: przepraszamy, Darku.
1: Puścimy wam kalambur.
2: Jesteś w przedbiegach.
3: Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii?
4: Młotem.
5: Ty wysoki, jesteś Kowalski, nie? Na nazwisko masz analiza. Kusi mnie, by rzec Kowalski, analiza.
1: No, i teraz dobra. Można od razu dzwonić i odpowiadać. 321-321-600.
2: Proszę, Darku.
6: Cześć, tu Darek z Bytomia.
1: No hej.
6: Czy rozwiązaniem dzisiejszego kalamburu jest utwór Ghosta, Square Hammer?
1: No i kochany, tyle było dzwonienia, tyle było mówienia i no niestety, przykro mi.
2: Mamy jeszcze jedną propozycję.
7: Cześć, z tej strony Boka.
1: Hej.
7: Ja myślę, że rozwiązaniem dzisiejszego kalambura, który był bardzo, bardzo trudny, bo musiałam nad tym bardzo długo myśleć, jest utwór zespołu The Bloody Beetroots and Pet pod tytułem My Name is Thunder.
1: No super propozycja, bardzo mi się podoba i też nie trafiona. Niestety.
2: No to czekamy. Jeszcze macie trochę czasu. 321-321-600 to jest telefon do nas.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: ciśnieniem.
1: No w końcu to para z głośników. Zresztą piosenka napisana specjalnie na naszą część Queen i David Bowie.
0: No.
1: No i super. 7 minut do godziny 19. Zostańcie z nami, bo już za chwilę między innymi Iggy Pop.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Promocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu. Wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone. Z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. Zostały ostatnie bilety. Forbes 30 przed 30. Kup bilet i spotkaj ich na żywo.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
13: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.

0: ja troszkę jestem zakochany w tych oczach, muszę ci przyznać. Piękne, błękitne, tak sobie wyobrażam.
1: Skandynawian, na szczęście to nie moje.
0: Skandynawian Ice, zespół Europe w parze z głośników.
1: Tak, a teraz przeniesiemy się do Czerska.
0: O!
1: My jesteśmy przy Czerskiej i przeniesiemy się do Czerska. Tam, słuchajcie, chciałam powiedzieć 90, trochę bym się pomyliła. Chłopak 9-letni znalazł 400-letnią monetę. On pojechał zwiedzać zamek w Czersku właśnie i wrócił z odkryciem archeologicznym.
0: No, zauważył na ziemi srebrnego półtoraka pruskiego z 1624 roku, wybitego w Królewcu. Moneta waży mniej więcej gram i kiedyś była warta 1,5 grosza.
1: Znalezisko trafiło do specjalistów, a konserwator zabytków pogratulował chłopcu, czego spostrzegawczości.
0: No, czyli wystarczyło uważnie patrzeć pod nogi.
1: No bo właśnie dlatego znalazł tę monetę. Gdyby miał lat 14, a nie 9, to wiesz, co by znalazł, nie? Jakiegoś Pokemona w apce.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Trzeba uważać, co się znajduje, bo można trafić właśnie na jakiegoś Pokemona czy innego. No dobra, nieważne. The Fallout Boy już teraz. To nie my zapoczątkowaliśmy ten ogień. We didn't start the fire.

0: Wszystkie ścieżki się prostują i nawet mydelniczka, czyli tak zwana zemsta Honeckera, zamienia się w krążownik szos, jeśli zabieracie ze sobą klasykę rocka w drogę, czyli słuchacie po prostu antyradia. AC/DC Highway to Hell to już za nami, a przed nami rozstrzygnięcie konkursu, w którym rozdawaliśmy wam bilety.
1: Tak, bilety na The Amity Affliction 29 września w Progresji w Warszawie. Ten koncert się odbędzie i możecie tam zabrać też osobę towarzyszącą.
0: No i wygrywa między innymi Albert, a pytaliśmy was, co was ostatnio rozbawiło, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu. W zeszłym tygodniu poszedłem do lekarza i kazali umówić się na wizytę do neurologa. No to mówię sobie, poczekam trochę w kolejce. Okazało się, że 13 stycznia 2029. A żeby było śmieszniej, lekarza, którego mi przepisali, to była moja matka, bo akurat jest internistą, a nie neurologiem.
1: Tak. Pięknie. No i Milena też pójdzie na koncert. Rozbawiła mnie ostatnio moja podwyżka. Dostałam aneks do umowy z pensją większą o 6 groszy. No, jakby znam to.
0: Ale brutto czy netto? Oto jest pytanie. Już za chwilę. Rammstein między innymi i będzie też rozstrzygnięcie kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi przed 20, także zostańcie.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia. Wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.
6: Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Ty plus

0: atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Ich will.

0: prześlicznej urody kawałek Kings of Leon, Use Somebody w parze z głośników. Do 20 buchamy cały czas,
1: tak
0: ile
1: jest.
0: Wlezie.
1: I tych kawałków prześlicznych będzie jeszcze więcej.
0: Tak, no i pamiętajcie, że po godzinie 20 Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno. No a od wtorku do czwartku Turbo Top, czyli wasza i nasza ulubiona lista przebojów.
1: Oczywiście, że tak. Ja tylko zdradzę jeszcze, że my niedługo będziemy mieć gościa i kawałek też wam fajny puścimy.
0: O, no, a jaki to będzie gość? To wam jeszcze nie powiemy.
1: A jaki to będzie kawałek, to też nie powiemy.
0: Także, no to już wszystko wiecie. Koniecznie musicie słuchać pary z głośników bez przerwy. Wszystkie sekrety zostaną wtedy rozwiane. A tymczasem Screaming Suicide i Metallica.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Kim był Thor, jeden z głównych bogów skandynawskiej mitologii?
2: Młotem.
3: Ty wysoki, jesteś Kowalski, nie? Na nazwisko masz analiza. Kusi mnie, by rzec Kowalski, analiza.
0: A oto rozwiązanie.

0: I to oczywiście jest rozwiązanie naszego dzisiejszego kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi Sledgehammer, czyli Młot Kowalski. Tym utworem się będziemy z wami żegnać.
1: Prosto nie było.
0: No, to prawda, ale nikt nie obiecywał, że będzie prosto,
1: może
0: prawda.
1: Może Tomek uleputa jakiś prostszy kalambur jutro albo pojutrze, tak więc nie oddalajcie się zbytnio od antyradia i szczególnie nie oddalajcie się od pary z głośników.
0: Absolutnie. Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
0: My już się oddalamy, ale po nas oczywiście zaraz będzie ciemno. Jurek Owsiak, także słuchajcie wciąż antyradia.
1: Pa!
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie antyradia.
5: Gwiazdy rocka w antyradiu.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Pewnego razu

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

I witam serdecznie bardzo gorąco i gorąco i gorąco, chociaż u nas deszczowo, w deszczyku weszliśmy do studia. Witam was ja i Hodor w naszym 546 wydaniu. Zaraz będzie ciemno, a rozpoczęło oczywiście POD, który był na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata, także zespołem podziwiającym was, bo to także oni podziwiają was, my ich podziwiamy, ale później oni mówią bardzo, bardzo dużo o tym, jak gorąco zostali przyjęci, jak piękną publicznością jesteście, jak to się widzi ze sceny i jak to wygląda cudownie. POD rozpoczęło. My za moment ruszymy z naszą zagadką. Dobre wiadomości, no to oczywiście jest ta nasza kochana wyliczanka. Już za 311 dni, 311 dni, 33 Poland Rock Festival, 29, 31 dzień lipca 2027, a za 132 dni rozpoczynamy 35 finał 31 stycznia 2027, a więc dwie super daty 2027 roku, te dwie daty 2026 roku mam za sobą. Czyli rozpoczynamy finałem, potem za pół roku ruszamy festiwalem, potem znowu festiwal napędza nas na finał i tak jak to mówią, do końca świata jeden dzień dłużej, przynajmniej po raz 35 już niedługo. Lecimy z zagadką, bo już wróciliśmy do naszych zagadek. Kto i kiedy tak zagrał pięknie na najpiękniejszym festiwalu świata? Pamiętajcie, oprócz tego, że możecie rozpoznać bohatera tej zagadki, to ważna jest także data, czyli rok, kiedy tak zagrali na naszej najpiękniejszym festiwalu świata. zbc@antyradio.pl to nasz adres. Czekamy na wiadomości od was z dobrymi odpowiedziami i nie tylko, bo za moment o czym dzisiaj także będziemy debatowali. No to lecimy z zagadką. zbc@antyradio.pl

13. Gadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, ZBC Małpa, antyradio.pl. Wspomniałem na początku o tym, że artyści i ci, którzy teraz zagrali w tej zagadce, i ci, którzy będą grali przez całą naszą audycję, wszyscy są zachwyceni tym, co widzą ze sceny, i szansa, że każdy z was może zobaczyć to, co się widzi ze sceny, a to za mocą naszego konkursu Oscarowa Rolka. Oscarowa Rolka, hashtag Oscarowa Rolka i hashtag Polendrok 2026. Będziemy oceniali wasze rolki. Dostaliśmy ich bardzo, bardzo dużo. Kolorowe, piękne, zawadiackie, przedziwne, z puentą, bez puenty, odznakie po prostu włączone i wyłączone, ale także z pomysłem od początku do samego końca. Te rolki będą przez nas oceniane. Przysyłacie do nas je do końca października. Warto nawet coś zmontować, co jest w waszych różnych nakręconych już materiałach. I może to was zmotywuje, aby to jeszcze połączyć, aby zrobić z tego jeszcze kawałek jakiegoś fajnego filmowej albo fajnej filmowej opowieści. Do końca października przyjmujemy wasze rolki, a nagrodą jest wejście na dużą scenę na 33. Poland Rock Festiwalu, na otwarcie tego festiwalu, ale jak to już mówiliśmy wcześniej, znając Jurka, będzie pierwsza, druga, trzecia nagroda. Będziemy się dzielili, bo to na pewno nie będzie tylko jedna rolka. Już widzimy, że tych rolek jest dużo bardzo pięknych, a więc ta scena także może być dla was, którzy już jako nagrodzeni możecie zrobić z tej sceny dopiero wtedy piękną rolkę. I to jest także już zapowiedź tego, że możecie coś wygrać. No to zanim będzie temat The Lottery Winner, kapela, która otwierała tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Jeszcze poszporałem wśród tych nagrań i tak sobie pomyślałem, było tydzień temu, ale jeszcze poczujmy ten niesamowity klimat cholernego upału. I zobaczcie, głos jak dzwon u wielkiego pana, który śpiewał. Ale jak to zrobił? Leciutko, fajnie, miło. Lottery Winner, ZBC Małpa, antyradio.pl.

Peter!

Lottery Winner. Miałem spotkanie z Satem Wisla, to jest nasz przyjaciel z Los Angeles. Szef Music Expo, organizowanego co roku, na którym dostaliśmy kiedyś parę lat temu nagrodę za bardzo emocjonujący i taki innowacyjny festiwal. W rozmowie ze mną teraz, pytając o festiwal, tegoroczny festiwal, podziwiając go, bo był na tym festiwalu, czyta o nim, wsłuchuje się w to, co także piszą muzycy na temat festiwalu. Nagle wspomniał, mówi: a znasz jaką kapelę Lottery Winner? Chyba grali u was. No tak, zaczynali. Świetnie grają. Czyli gdzieś ktoś z daleka, za oceanu, także zna kapelę i także o niej dobrze mówi. To fajnie brzmi, bo kapela wyszła i powiedziała: nie wiem, czy nas znacie. W Anglii nas znają bardzo dobrze. Dali świetny koncert. Upał może trochę pokrzyżował wyobrażenie o tym, jak można być na scenie, ale do końca wytrzymali i wyglądało to i miało to moc niesamowitą. Scena. Scena to jest to miejsce, tym miejscem, z którego może także grać, śpiewać, ale także mówić. I do tego chciałbym nawiązać w dzisiejszej naszej rozmowie, a więc to, co się wydarzyło także w świecie muzycznym. Ed Sheeran, którego dotknęło niesamowita historia. Historia taka, która zakręciła się różnymi głosami na temat, czy scena jest także tym miejscem, gdzie możemy rozmawiać, mówić o swoich poglądach, mówić o wyzwaniach, mówić o czymś, co jest daleko od muzyki, ale no każdy kojarzy i jakby korzysta z tuby, którą ma przed sobą, i tutaj artyści, którzy w tym koncercie występowali jako support, tę tubę wykorzystali. Spotkało się to z bardzo różną oceną, przeważającą, że jednak to, co zrobili i za co zostali w pewnym sensie ukarani, bo zostali później skreśleni z listy wykonawców, no nie spotkało się z aprobatą publiczności, czy w ogóle opinii publicznej. Ale o tym chciałem sobie z wami porozmawiać. Czy scena może być takim miejscem, czy jednak ona być tylko miejscem do przekazywania muzy i emocji muzycznych, z którą my mamy do czynienia także na najpiękniejszym festiwalu świata. I te dwa światy, i ten świat mówienia o czymś ważnym z tej sceny i świat mówienia, grania tylko muzyki, też nie jest nam i mi obcy na najpiękniejszym festiwalu świata, ale dzisiaj warto także o tym porozmawiać. Lipali, mała scena tylko z nazwy, upadam, tegoroczny także koncert. Przepiękny, bo taki pełen szacunku, bo Lipali po prostu powiedział: mogę zagrać na małej scenie? Jest miejsce? No pewnie, że tak. I zagrał.

No to już niedługo będziecie także mogli z tą muzyką obcować w naszej orkiestrze domowej, czyli w naszych już internetowych wejściach, które miały przerwy wakacyjną. 1 października we czwartek ruszamy, wznawiamy domową orkiestrę, więc już jesteśmy czwartkowo, gdzie jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale będziemy was pobudzali także już muzą i tą muzą się będziemy bardzo z wami dzielili z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. Koncerty powinny być przede wszystkim wspólnym celebrowaniem oddechu od szarej codzienności, miejscem, gdzie chłoniemy każdy ulubiony dźwięk. Uważam, że nie powinny być mównicą polityczną. To nie czas i miejsce na takie rozmowy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by nawiązać choć przez chwilę do ważnego globalnego problemu, bądź okazania gestu solidarności w jakiejś bieżącej kwestii politycznej w postaci hasła czy flagi. Tym samym subtelnie między utworami zwraca się uwagę ludzi na daną sprawę bez roztaczania wielogodzinnej debaty. Nieraz byłam świadkiem takiej sytuacji i nikomu to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, ludzie to doceniali, a nuż uda się w ten sposób wpłynąć na zmianę na lepsze w danym ważnym temacie. Pozdrowienia dla fanklubu ZBC, ściskawa dla Chodora, Ania ze Szczecina. A więc Ania sugeruje, tak, delikatnie, może to nie musi być aż tak mocno i głośno. Irek napisał, w mojej opinii trzeba mówić, co jest dobre, a co do poprawy, jednocześnie unikając nazwisk. Ludzie powinni wiedzieć, że przyszli na koncert, a nie na polityczny wiec. Nie można jednocześnie zapomnieć o wręcz kolosalnym wkładzie polskiego rocka przemiany ustrojowe w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Jak również nie da się nie wspomnieć o musicalu Hair Woodstocku 1969 i zapewne moglibyśmy jeszcze długo wymieniać. Podsumowując, jeśli władza, jaka by ona nie była, robi coś źle, trzeba wetnąć szpilem, ale i uważać, by ta szpila nie zamieniła się w kij w mrowisku. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic, moi drodzy. O tym dzisiaj mówimy. Czy scena może być tym miejscem, czy wręcz nawet nieraz powinna być tym miejscem. A może to się zamieni w mówienie o tym, jak to zrobić najlepiej. Ale jeszcze czekam na wasze maile zbc@antyradio.pl. Track Stone to był zespół, który z eliminacji zagrał na małej scenie tylko z nazwy. Mało tego, dowiedział się o tym, tak można powiedzieć, po wszystkim. A więc zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy, gracie, jesteście. Track Stone z tegorocznej małej sceny tylko z nazwy zbc@antyradio.pl.

Sam byłem zdziwiony, kiedy przesłuchiwałem koncert Traxtone. Jak krótkie mają numery? 2 z kawałkiem, 3 prawie. Traxtone, kapela, która się zgłosiła do eliminacji. Zgłaszamy się do eliminacji. Powiem wam jeszcze dzisiaj, co się dzieje w eliminacjach. A już mam nawet 18 eliminacje. Obecnie zgłosiły się zespoły z takich miejsc jak Polska, Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia, Bułgaria, Czechy, Wielka Brytania. Zgłoszenia przyjmują do 28 marca 2027 roku. Postanowiliśmy zrobić to bardzo wcześnie, aby był czas, aby był czas, aby był czas, ale to prowadzi w prostej drodze do tego, aby zagrać na najpiękniejszym festiwalu świata albo na małej scenie, a stamtąd można także wyfrunąć poprzez Złotego Bączka na scenę dużą. Witaj Jurku, witaj Chodorze. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, według mnie koncerty i festiwale powinny być apolityczne. W dobie zalewu dezinformacji, różnych informacji politycznych, człowiek przyjeżdżający na festiwal i koncerty chce odpocząć od natłoku i zalewu informacji, a deklaracje polityczne niech zostawi dla siebie. A koncert niech zostanie do odegrania. Zadam teraz pytanie. Czy artysta ma płacone za koncert, czy deklaracje polityczne? Odpowiedź pozostawiam do indywidualnego przemyślenia. Pozdrawiam Mario ze wsi Bogusław. Mario, jeżeli chodzi o polskich artystów, to oni w ogóle nie mają płacone, w tym pojęciu płacone honorarium, grają za zwroty wielu kosztów, które są związane z ich koncertem, świetnik, technicy, transport, ale nie jest to honorarium jako czyste honorarium, to jest raz. Artyści ze świata, tutaj się targujemy bardzo mocno z managementem, także uzyskujemy tutaj obniżki, ale tutaj istotnie jest płacone, to tylko tak kwestii wyjaśnienia. Ta sama deklaracja może się też zawierać w słowach śpiewanych. Tego też do końca nie wiem. Ale to tylko tak mówię, żebyście wiedzieli, bo to jest bardzo ważna informacja. A ja przy okazji przypominam, 16 października bijemy rekord świata w RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. To jest Światowy Dzień Akcji Serca, przywracania akcji serca, czyli pokazujemy, mówiąc tak najprościej, kolokwialnie 30 wdechów, 30 uciśnień, 2 wdechy, w jaki sposób, jak to kiedyś się mówiło, robi się masaż serca, tak aby uratować życie ludzkie. Rekord WOSP-RGPL, rekord WOSP-RGPL, bardzo prosto się do nas zapisać. Dzisiaj w południe mieliśmy już ponad 101 tysięcy zgłoszeń, w zeszłym roku było 170 470 osób, 1448 instytucji. Chcemy zrobić, żeby było więcej, każdy może się zgłosić od 12 do 12.30, po prostu naciskamy Fantoma i zmieniamy się. Nie każdy zrobi tylko jedną serię, ale przez 30 minut robimy to. Zgłaszają się najróżniejsze instytucje, za co bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się bardzo, że w ten sposób propagujemy w tych czasach, tak, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, w jaki sposób ratować życie ludzkie. Kolejny konkurs, który także będzie trwał, rozwiązanie już za tydzień. Płyta Wednesday 13, która z Polen roku ubiegłorocznego została wydana przez zespół. Daliśmy cały materiał. Piękne wydawnictwo, naprawdę piękne. Konkurs na najlepszy komentarz pod postem na Facebooku i Instagramie. Jaki jeden dźwięk najbardziej kojarzy wam się z Poland Rock Festival? I do 28 września, czyli za tydzień, rozwiązanie tego konkursu, płyta w prezencie. Przed wami Wednesday 13.

Czy wydam płyta do wygrania. Pięknie wydana płyta winylowa, płyta CD. Wszystko było po stronie kapeli. My daliśmy im cały materiał, oni na tym pracowali, ale ze wszystkimi naszymi znakami towarowymi, także ta płyta się ukazała, można powiedzieć, na rynku amerykańskim, no i na reszcie globu całego świata. Ta płyta będzie miała premierę dokładnie 28, a może ciutkę wcześniej, ale u nas 28 z rozwiązaniem naszej zagadki. Oj, trafiacie tematem w czuły punkt. Generalnie nasz festiwal od początku bardzo się pod tym kątem zmienił. Niegdyś występowały na nim zespoły, które miały coś do powiedzenia, były głosem społeczeństwa, jak chociażby Sweet Noise. Teraz większość zespołów w swoich tekstach nie ma tego buntu, przekazu, który porusza społeczeństwo. Nie chodzi o to, żeby cały festiwal był nacechowany politycznie. Festiwal powinien być totalnie apolityczny, wręcz bardziej antysystemowy. Zdaję sobie mocno sprawę, że określenie środowiska na świecie wywierają określone presje, aby o pewnych rzeczach nie mówić na głos i zapewne te właśnie głosy były na festiwalu niewygodne, jak na przykład ludobójstwo ludzi dokonywane przez Izrael w Gazie. Domyślam się, że możesz tego nie przeczytać. Przeczytałem, bo to napisałaś. A w przypadku wojny na Ukrainie głos jest ten powszechny i donośny. Przykre, że potrafimy się solidarować z nieszczęściem, które mamy blisko siebie, a nie widzimy równie wielkiej tragedii kawałek dalej. To tylko jeden z przykładów. Podsumowując, polityka na festiwalu absolutnie nie, natomiast trochę więcej przekazu antysystemowego, jak najbardziej. Tak, oczywiście na festiwalu mimo wszystko najważniejsza jest atmosfera, ludzie, a dopiero później muzyka. Dzisiejsza zagadka 1420. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i uściski. Paulina i chłopcy z Łobza. Jurku, ja czytam, nie czytałem wcześniej tego maila, więc go czytam na żywca. Jurku, dziękuję w imieniu Dominika i jego rodziny za fanty na licytację. Dziękuję, że i wy jako fundacja że chcieliście pomóc w drodze do zwycięstwa z nowotworem temu chłopcu. Jesteście wielcy. Wiecie, że Cluster Care w 2027 roku mogliby zagrać na Poland Rocku. Przeczytałem wszystko jednym tchem, ale to w bardzo wielu waszych mailach są właśnie propozycje, co by się mogło wydarzyć, gdyby się wydarzyło. Tak, to jest ważny głos i istotnie, może masz rację, że trochę to ostrze tekstów samych artystów nie jest aż takie bardzo, bardzo ostre jak kiedyś. Nie czuję, żeby ktokolwiek im zabraniał, aby śpiewali o tym, o czym chcą. Nigdy żeśmy nie wchodzili w to. Jedyna rzecz, która nas jakby trzyma na wodzy, to jest po prostu słowa, które są niecenzuralne i po prostu z racji bytu późniejszego, nie na festiwalu, ale bytu chociażby antenowego, mają swoje ograniczenia. Kasia Linz zrobiła to przepięknie, czyli wzięła na warsztat Grzesia Ciechowskiego i zrobiła z tego niesamowicie piękny koncert. Dzisiaj pań będzie dużo w drugiej części, zwłaszcza przepiękna, atmosferyczna gra dźwięków na najpiękniejszym festiwalu świata na małej scenie, tylko z nazwy Kasia Linz, zbc@antyradio.pl.

Kasia Linz. A mówiłem wam, że jest czym grać. Oj, jest czym grać. Ma sena tylko z nazwy. Ja widzę, że temat kontrowersyjny, ale Poland Rock jest imprezą organizowaną przez konkretną fundację, konkretnych ludzi z konkretnymi poglądami i wartościami. I przyjeżdżający to wiedzą. To nie jest koniecznie apolityczny piknik Urzędu Miasta, a konkret. Gdzie, jak nie tam, gdzie panuje wolność, można wyrazić obrzydzenie do rasizmu, nacjonalizmu, do idei różnicujących ludzi na lepszych i gorszych. Gdzie można powiedzieć władzuchnie, żeby się pocałowała w cztery litery. Ja jestem za tym, żeby się wyrażać, zwłaszcza kiedy mówimy o tragediach, wojnach, o wsparciu prześladowanych. Buziaki dla siebie, dla Chodora i dla słuchaczy i słuchawek. Ineska. Każdy z nas słyszy codziennie o polityce i o tym, co się dzieje na świecie. Nie da się stać obojętnie, gdy dookoła wojny, a co za tym idzie, ból, cierpienie i śmierć. Nie dziwię się artyście, że artyści mówią głośno ze sceny o pokoju, nawet czasem bardzo kontrowersyjnie i nie każdemu to odpowiada. Uważam, że scena powinna być apolityczna, a swoje komentarze zawsze każdy z nas, ale i ludzie znani mogą wypadać się w prywatnych rolkach. Wiemy jednak, że także na polskiej scenie muzycznej wielokrotnie było wbijane, były szpile dla polityków, przemycane delikatnie w utworach, w szczególności gdy artyści byli odcenzurowani. Ściskam was mocno do serducha, pan diabeł z rodzinką i bardzo dobra odpowiedź na zagadkę. Ja już pod sobą słyszę piękną muzykę. Zuta, bo jesteś ty. No, panie, śpiewające panie, posłuchajcie.

Zuta. Ja przypominam, to jest piękna muzyka z naszych eliminacji. Można się już zgłaszać na nasze eliminacje na najpiękniejszy festiwal świata, ale przyszło maili. Drogi Jurku, pamiętam koncertami w czasach, kiedy spokój na koncertach zakłócała pewna subkultura. Tomasz Budzyński, frontman Armii, powiedział wtedy: Polska to piękny kraj, Mozambik również. Krótko, ale takie treści płynące ze sen mają głęboki sens. Dają po nosie nienawiści. Pozdrawiam. Dobra odpowiedź od Macieja. Jeżeli nie interesuje się polityką, napisał Maciej, to polityka interesuje się tobą. Myślę, że moje poglądy na życie ukształtowały się w dużej mierze dzięki muzyce, którą słucham. Siema Jurku, Chodorze, witam was wszystkich, gorąco cały fan klub ZBC. Wiadomo, że zdania będą podzielone, ale moim zdaniem nie powinno się mieszać polityki do koncertów. Na koncercie chcemy odreagować szarą i właśnie polityczną rzeczywistość, ten cały polityczny syf zostawić za sobą. Pozdrawiam, Basia z Krosna Odrzańskiego. Jak najszybciej, jak najbardziej scena jest miejscem do przekazu pięknego, dobrego słowa, pisze znowu Robert. Kiedy mowa o miłości, a o niej generalnie mówisz, to miłosna pieśń płynie i zostaje w ludzkich sercach. Tak, tak, warto mówić ze scen świata. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj sobie zostawię opowieść, bo jest bardzo długa, ale jeszcze Ania. Dla mnie sprawa z Krakowa. Prosta, muzyka łączy, a polityka dzieli. Idąc na koncert, szukam wolności, czystych emocji, wspólnoty. Scena powinna być azylem, miejscem, gdzie obok siebie stoją ludzie o najróżniejszych poglądach, patrzą w tym samym kierunku, śpiewają te same słowa. Nie powinno nas interesować, po której stronie sceny politycznej stoi artysta, ani tym bardziej nie powinno się wpływać na odbiór jego twórczości. Muzyka ma bronić się sama, a nie służyć jako partyjna agitka. Jest jednak jedna bardzo ważna granica. Kiedy polityka przestaje być tylko sporem opcji, a zaczyna przynosić ludzką krzywdę, niesprawiedliwość i cierpienie. Milczenie przestaje być neutralnością, wtedy scena staje się mównicą, a artysta ma wręcz obowiązek stanąć po stronie drugiego człowieka, po stronie prawdy, wolności, zwykłego człowieka. Nawet jeśli obecna władza ma na ten temat zupełnie inne zdanie i nie jest jej to na rękę. Człowieczeństwo i reagowanie na zło to nie polityka, to po prostu bycie przyzwoitym. No pięknie, ściskam serdecznie Ania z Krakowa i na te piękne słowa ulatam. Piękny koncert środowy, WW. Ach, jak ja lubię słuchać ten koncert. I będę się dzielił tą muzą. ZBC@antyradio.pl.

do samego końca. Pamiętacie takie dźwięki? No to jest coś zupełnie naprawdę pysznego, pięknego, środowy koncert, pełen napięcia, a całe to nasze miasto festiwalowe żyło. Ach, jak już tęsknię za tą chwileczką, za tą chwilą, a my wieczorem weszliśmy na koncert i słuchaliśmy. Zresztą w ogóle środowe koncerty były bardzo, wszystkie bardzo piękne i Wojtek w świetnej formie, uśmiechnięty i ta radość taka spływająca na publiczność, która się doskonale i pięknie bawiła. Oj, dość ciekawy temat się dzisiaj pojawił. Moim zdaniem globalne społeczne tematy są naturalną częścią festiwalu, bo od lat jest to miejsce rozmów, wolności słowa i wymiany poglądów. Mimo że polityka to codzienność, którą siłą rzeczy nas otacza, jestem daleka od rozmów politycznych na festiwalu. Oddycham tam wolnością i tym, że mogę na kilka dni żyć w tym pięknym świecie, w którym chciałabym żyć codziennie, a którego niestety nie dadzą nam politycy. Ważne, żeby scena muzyczna nie zamieniła się w partyjną mównicę, a różne opinie miały przestrzeń do wybrzmienia. Muzyka powinna dawać oddech, radość, ale festiwal może i powinien też skłaniać do myślenia o świecie i drugim człowieku. Ściskam was, kochani, ogromnie. Ania i Paweł z rodzinką modelarzy. A ja przypominam, moi drodzy, że zapisy na szkolenie 16-18 dzień października już jest komplet, ale uwaga, 13-15 dzień listopada, patrol Wosfer RGPL, 13-15 dzień listopada, 232 spotkanie pokojowego patrolu, który tak pięknie, tak cudownie pracuje, a zwłaszcza medyczny, który właśnie podczas tego koncertu dorosłych dzieci także pokazał najwyższy top swoich umiejętności, ratując życie taty Michała. Ale przed wami teraz orkiestra dorosłych dzieci ZBS Małpa, antyradio.pl.

0: życie płynie dalej, niestety zdarzają się różne sytuacje. Ale dziękujemy wam bardzo gorąco. Bardzo.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Produkcja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: To już

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
2: Let's do this.

A w kolejnej godzinie przywitała was Koshin, zachwycona koncertem, zachwycona atmosferą. Mówię o tym co chwilę, oddając siebie takie wspaniałe słowa rzucane do was, do publiczności. Było widać, jak to się nawzajem wszystko zakręca, jak ona, jak wy, jak to wszystko płynęło. No już w takim dniu troszkę chłodnym, nie? Bo tak właśnie było, ale przepiękny koncert. A my dzisiaj mówimy o tym, o czym napisałem wam w temacie polityczne deklaracje na koncercie. A wy jak uważacie? Czy koncert powinien być taką także ważną mównicą o sprawach globalnych i politycznych, czy też nie? Scena to muzyczny oddech bez kłopotów w głowie i sercu. Jak sobie to wy poukładaliście w swoich głowach i piszecie o tym bardzo pięknie. Flaga Ukrainy, akcenty na scenie odnoszące się do ważnych spraw, zachęta pójścia na wybory, czy krótka myśl, hasło w zupełności wystarczą. Trzeba wiedzieć, że reakcja ludzi może być różna i z tym wówczas należy się liczyć. Patrząc szerzej, kiedy jest wiele koncertów i ktoś rzuci coś pomiędzy nimi, można wówczas dodać od siebie nieco więcej. Osobiście na przykład bardzo lubię twoją gadułę, czy różnorakie wtrącania i akcenty przez prowadzących i artystów, na przykład na Poland Rock Festival. Pewnie dlatego, że z wieloma z nich się zgadzam, a atmosfera jest tak cudowna, że kiedy z czymś ewentualnie i w drodze wyjątku się nie zgadzam, to łatwiej jest pozostawać w tej lekkości i pięknej atmosferze. Ta niezwykła sztuka, aby zrobić to mądrze, z głową i umiejętnie, a to jest bardzo ważne, by przekaz był trafny, jasny, precyzyjny, ale tak przekazany, by nie popsuł pięknego stanu, w którym znajduje się odbiorca. Trzeba mieć to na uwadze, a uczestnicy koncertu przychodzą na niego często w określonym celu, często po to, by wywietrzyć głowę, napisała Jola bardzo pięknie. Ja jestem zdania, że scena powinna służyć do manifestowania swoich poglądów i przekonań, w tym politycznych. Przede wszystkim dlatego, że wykonawca bądź artysta już ma swoją publiczność, która rozumie jego twórczość i jego przekaz, która do nich dociera. Mam tu na myśli chociażby Wojciecha Wojdę, lidera zespołu Farbenlere, który już od 400 lat mówi głośno ze sceny pomiędzy utworami, komentując system, w którym żyjemy, i parafrazuje go w taki sposób, aby odbiorca właściwie zrozumiał rzeczywistość, która go otacza. Rock and Roll zawsze i wszędzie, napisał Logan. Uważam, że scena to miejsce nie tylko na muzykę, ale też na mówienie o rzeczach ważnych, tak jak to ma miejsce na Poland Rock 1 sierpnia, kiedy na chwilę jest przerywany koncert i możemy wspomnieć powstańców warszawskich minutą ciszy. Bardzo lubię też swoją gadułę na zakończenie festiwalu, bo mówisz o tak ważnych rzeczach jak szacunek do drugiego człowieka, o dobrej energii, spełnieniu marzeń, a na końcu twoje dziuciu, kocham cię, bardzo mnie wzrusza, zawsze pozdrawiam. Kasia z Wrocławia, Doba z Pruszkowa. W temacie dzisiejszej audycji, moim zdaniem scena to nie jest miejsce na deklaracje polityczne, jednak nie odbierajmy głosu wykonawcom, jeśli w tekstach przemycają myśl deklaracji odnośnie aktualnych wydarzeń, to jest w porządku. Może w przyszłym roku zagrałby Polish Metal Alliance. Pozdrowienia dla ciebie, Hodora i całej ekipy. Dziś z parkingu w okolicach Karlsruhe, Doba z Pruszkowa. Do was życzymy szerokości, aby spokojnie, ale także cieszymy się jechać, czy wypoczywać, ale także cieszymy się, że słuchasz naszej audycji. Ja przypominam, moi drodzy, że już w październiku poznamy pierwsze notowania Złotego Bączka. Głosów wpłynęło, no to jest nieprawdopodobna ilość. Duży stół, który mam przed sobą, ale ciągle tak, nie, właśnie znalazłem. Łącznie oddano 12192 głosów. Do tej pory 12192 głosy, zespoły zagraniczne, zespoły polskie. No ja mam przed sobą kartkę, ale wam jej nie pokażę. Dobra, pokazuję do mikrofonu. Widzicie, zespoły polskie, zespoły zagraniczne, ale chcemy was trochę potrzymać w niepewności i przekażemy to wszystko już zaraz na początku października i wtedy zaczynamy odliczanie. Nigdy tak wcześniej nie oddawaliśmy głosów, ale chcemy, żeby to na świeżo było, że po najpiękniejszym festiwalu świata, po tych emocjach, żebyście już mogli głosować, a przed wami teraz będzie dużo pań. Basia Giewont w przepięknym także środowym koncercie na najpiękniejszym festiwalu świata. Mała scena, ale tylko z nazwy. ZBC@antyradio.pl.

Część artysta ma prawo wyrażać swoje poglądy polityczne podczas koncertu. Muzyka i scena są również forum ekspresji artystycznej. Z drugiej jednak strony, publiczność ma jednak prawo nie chcieć uczestniczyć w takim wydarzeniu, szczególnie gdy kupuje bilet przede wszystkim po to, żeby słuchać muzyki. Najbardziej neutralna zasada mogłaby być taka. Artysta może mówić o polityce, ale publiczność nie powinna być traktowana jak polityczny elektorat tylko dlatego, że przyszła na koncert. Osobiście wolałabym, aby scena muzyczna pozostała dla muzyki, artystycznej ekspresji, a ludzie, którzy przychodzą na koncerty, mogli przeżywać tą muzykę tak, jak są. Pozdrawiam ciebie serdecznie, Jurku i Chodorze, jak cały fanklub ZBC i domową orkiestrę, napisała Violeta z Bormow. Scena muzyczna to nie miejsce na agitację czy dyskusje szczególnie polityczne. Scena muzyczna to przede wszystkim emocje płynące z tekstów i dźwięku. Kobiety na małej scenie tylko z nazwy to niesamowicie poruszające, ekscytujące przeżycie. To nasze dobro narodowe. Pozdrawiam za kierownicę, napisał Paweł z Krakowa. No bardzo mocno i tak jest. Dzisiaj tymi kobietami się bardzo mocno i tymi głosami, utworami dzielimy. Jurko najukochańszy, nie zgadzam się, że zabranie głosu w kwestiach praw człowieka to robienie polityki ze sceny. To politycy robią politykę na prawach obywatelskich, prawach kobiet czy mniejszości, a obywatele mają prawo się na to nie zgadzać i żądać sprawiedliwości i równego traktowania. Każdy twórca ma prawo do swoich tematów, ale moim zdaniem, mając możliwość dotarcia do większej liczby ludzi, warto to robić. Bo jeśli artyści będą milczeć, do społeczeństwa mówić będą tylko politycy, bo to jest realizacja 11 przekazania Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora i buziaki dla Odora. 11 przykazanie, przypominamy, Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny. A kobiety? Kobiety, posłuchajcie, jak łzy. Endorfiny i granaty. I granaty na najpiękniejszej scenie, czyli mała scena. Tylko z nazwy tegoroczne muzykowanie, tegoroczne granie, tegoroczne dźwięki, które na małej scenie, no, miały żar niesamowity. Chyba nie będziemy zmieniali tego namiotu na nic innego. Tam jest po prostu niezwykła atmosfera i niezwykła muza. ZBC@antyradio.pl. Łzy.

0: Ludzie, jak wam nie wstyd? Muzyka zawsze była silnikiem zmian politycznych. Zawsze była tubą społeczeństwa skierowaną do polityków. Muzyka rockowa to w zasadzie forma protestu, jeśli ktoś zapomniał, od czego to wszystko się zaczęło. Muzycy zawsze byli szanowani za to, że nie bali się wyjąć języka z dupy i powiedzieć głośno o tym, co ludzi boli. A jeśli jest piosenek, a ile jest piosenek, które stały się hymnem całych ruchów? A Imagine Lennona, a to co? A Life Aid? Czy to nie koncerty rockowe obaliły żelazną kurtynę? Sam pochodzę z Białorusi, gdzie do dziś wielu muzyków siedzi za kratami. To więźniowie sumienia, którzy budzą absolutny podziw swoją niezłomną postawą. Tak samo jak są tacy, którzy milczą i zarabiają na proreżimowych koncertach w tym samym czasie. Jak możecie nie rozumieć, że milczenie muzyków to również postawa polityczna, ale godna pożałowania? Sam jestem muzykiem i 6 lat temu, kiedy wielu moich kolegów trafiło za kraty, zakończyłem działalność koncertową, bo wstyd było tańczyć w czasie, gdy koledzy byli torturowani. Hańba. Chcesz muzyki bez haseł? Słuchaj Disco Polo. Mikołaj, białoruski muzyk z Gdańska. Ewelina Flinta. Wolna jak niebo.
1: Ale poczekajcie.

0: Ewelina Flinta, wolna jak niebo, mama scena tylko z nazwy. No, działo się. Moja muzyka nie jest polityczna, ale ma polityczne teksty. Słucham artystów i zespołów, które wyraźnie i głośno mówią o sprawach istotnych. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tak krzyczeć, bo krzyków tych, którzy cierpią, nikt nie słyszy. Artyści to nie małpki w cyrku, to ludzie, którzy mają swoje poglądy, uczucia, moralność, etc. Tak, niech mówią o rzeczach istotnych. Scena od zawsze była tym miejscem. To nie jest tak, że muzyka jest tylko po to, żeby się dobrze bawić. Pozdrawiam Sofy, Kry, Asia. Asia, dziękuję za koszynę. My także pozdrawiamy jak Sofy, czyli nic się nie przypala, po prostu spokój i możemy słuchać audycji. Siemka Jurku, Siemka Chodor. Czytam tak, jak leci, moi drodzy. Co do tematu, to ja napiszę dość krótko do sprawy globalnych, czy to spraw społecznych, czy nawet przekonania do pójścia na wybory. To jestem za obu tylko, aby tylko nie przerodziło się to w przekonanie do poparcia jakiejkolwiek ze stron. Dziś zmęczony, ale zadowolony. Wczoraj udało się pokonać swój pierwszy półmaraton, 404 Łowicki Bieg Jesieni, jeden z najstarszych w regionie w Polsce i cel zrealizowany w 100%, czyli zejść poniżej 2 godzin, 1:53:47. Fotkę medalu przesyłam w załączniku podczas audycji. Lekki rozruch, delikatna walka z pogodą, bo co chwilę pada. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Przesyłam Marek Złowicza, przypominam 1 października wracamy z orkiestrą domową, czyli każdy czwartek, każdy wtorek na żywca i wtedy będziemy nie tylko muzycznie, ale także gaduła i także to, o czym mówimy, bo często zabieramy głos w ważnych sprawach. Cześć wszystkim. Polityczne deklaracje na scenie mają moc, zwłaszcza przy dobrej rockowej muzyczce, która jak wiadomo często rodzi się z buntu. Tylko, że jak już to taka deklaracja musi mieć moc i odnosić się do spraw fundamentalnych. Nie tylko do sporu przy okazji wyborów, chociaż czasami to też ma znaczenie. Może to niepopularne, ale myślę, że tak tylko z głową. Polityką możemy się nie interesować, ale polityka zawsze interesuje się nami. Pozdrawiam Piotr Piętosa. To już Piotruś powtórzyłeś to, co już ktoś też nam podesłał, a to jest taka prawda ogólna. Tak, tak, my nie polityką, ale polityka nas za łeb może w każdej chwili wziąć, nie ma tutaj dwóch zdań. Słuchając tej małej sceny Atmosfer, czyli szanowny pan, który się pojawił u nas na eliminacjach i nagle się okazało, że zrobił przepiękny koncert, sam o tym mówiłeś.
1: Pięknie zagrał i był podekscytowany, bardzo dziękował, taki skromny bardzo, pamiętam.
0: Naturalne, no właśnie, bo na tym polega. Przyjeżdżacie do nas z przyjacielską misją i tam nikt nosa nie wali do góry, po prostu wiedzą, że tam chcemy być ze sobą. Słuchałem tego 3 razy, kiedy kosiłem trawę i zawracałem, mówię, cholera, jak to ładnie mnie kręci. Atmosfer, mała scena, tylko z nazwy, ZBC.

Renata z Pokojowego Patrolu jest z nami co tydzień, zawsze zostawia wiadomość. Dzisiaj jest ze swoją koleżanką, napisała tak: Ania, jak czasami się budzi, łapie mnie za rękę i chce się przytulać. Myślę, że jestem jej tu potrzebna fizycznie. Nie jest lekko, średnio co 50 minut do godziny wstaję w nocy. Nie wiem, skąd człowiek może mieć tyle siły w sobie, ale jakoś dajemy radę. Ona z chorobą, ja z opieką. Mój urlop zdrowotny chyba na obu był pisany. Powiedziałam Ani, że z tobą rozmawiałam i że ją pozdrawiacie. Bardzo się ucieszyła co rok. Kupuję jej koszulkę na festiwalu. Koleżanka umiera, jest z nią przez cały czas. Renata, bądź silna. Odsłuchasz tę audycję i te słowa w sobotę. Daria ze Śląska. Tańcz.

pięknie, Daria ze Śląska na tle blokowiska, czyli taką miała wizualizację. Niebywałą, no niebywałą, w ogóle atmosferycznie mała scena, tylko z nazwy zabrzmiała niesamowicie. Jeszcze raz ja, napisała Ineska. Słuchaczył Mikołaj z Białorusi, brawo! Tak właśnie, najlepsza muzyka zawsze była zaangażowana, brała się z emocji, z buntu, z niezgody. Nie chcę miałkich tekstów o niczym, ani piosenek bez treści, ani artystów bojących się zabrać głos. Piona, Mikołaj, Ineska Powiedziska. Drodzy Jurku Chodorze, całe ZBC, pięknie siedzi, słucha, na sercu ciepło, a za oknem jakoś tak zimno i ciemno. Temat audycji nieoczywisty, najważniejsze, aby nie oczekiwać i nie wymuszać na artystach zajęcia stanowiska. Jeśli sami czują potrzebę powiedzenia, co czują, to okej. Okay. Kiedyś bym powiedziała, że przekaz muzyczny politycznie jest potrzebny. Protest song. Dziś jednak pragnę, aby muzyka dawała wolność w głowie i sercu, bo wokół tyle agresji i absurdu. Trzymajcie się zdrowo, kochani, ściska mocno Jola ze Szczecina, a Zagadka Grunwald. Uważam, że na koncertach jest miejsce na jakiś przekaz, na wyrażanie, co mam, co nam się podoba, co nie. Ważny jest jednak umiar, żeby sztuki nie zakrzyczeć. Tym temat jest rozległy, bo mieliśmy wiele przykładów. Koncerty Kukiza i Piersi w pewnym momencie zamienił się w wiece politycznej, to było złe. Z drugiej strony, ostatnie wydarzenia z trasą koncertową Edi Sheerana i odwołanie supportu przez ich wsparcie dla Palestyńczyków pozostawiło niesmak. A przecież chodziło o wsparcie ofiar wojny. Myślę, że kontekst zmienia się co roku i to wszystko należy traktować indywidualnie dla każdego koncertu. Poland Rock jest, jak dla mnie, matem równowagi i dobrze, że jest tak, bo w tych krótkich momentach jest wiele wzruszających chwil. Pozdrowionka, Kostek z Opola, Warius Manx. Dzisiaj panie, jeszcze są i są razem z nami po cały noc 2026. Tak sobie napisałem, bo to przecież tegoroczna mała scena tylko z nazwy. Ale także, jakie przepiękne brzmienie. ZBC@antyradio.pl

Kasia Sankiewicz, Borys Manx najpierw przyniosła przepiękny obrazek na licytację podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak nieśmiało zapytała. I do, zobaczcie, co z tego wyszło. Przepiękny koncert, przepiękny koncert. Głosujcie, głosujcie, oddawajcie swoje głosy naszym plebiscycie Złotego Bączka. A ja pozdrawiam Marzenę Figiel-Strzałę, naszą także bohaterkę naszych spotkań na ASP. Dzięki nagłośnieniu tematu podczas spotkania na ASP wszystkie dzieci z programu MARPO zostały adoptowane na odległość. Koszt rocznej adopcji to 620 zł. Po spotkaniu doszło 50 rodziców adopcyjnych właśnie z naszego najpiękniejszego festiwalu świata, czyli 350 dwoje dzieci. Cała szkoła otrzyma wsparcie dzięki takiej adopcji. Dzieci mają zagwarantowaną naukę, młodzież i wyżywienie. A Marzena bardzo wyraźnie mówi o wyzyskiwaniu dzieci w różnych częściach świata, które po prostu ciężko pracują i my także musimy zmienić naszą optykę, chociażby kupując jakiś ściuch i żeby sobie zdawać sprawę, czy aby tam właśnie nie miało miejsca łamanie praw człowieka, bo te dzieci były do tego zatrudnione. Bardzo ważny temat. Dzisiaj pięknie sobie z tym poradziliście i piękną opowieść. Ja ze swojej strony też powiem, że też miałem takie momenty, że spotkałem się z ogromną krytyką, także i was, tych, którzy wyjeżdżają na festiwal, kiedy pozwalałem sobie bardzo mocno mówić o tym, co nas otacza, kiedy także były telefony dzwoniące do mnie podczas festiwalu, które jakby miały uwagi na temat, co kto śpiewa i co kto mówi i co artyści krzyczą ze sceny. Odnosiłem się do tego publicznie bardzo zdecydowanie. Nie wszystkim wam się to też podobało i jakby przyciąłem, pomyślałem sobie, dobrze, niech w takim razie być może w innych sytuacjach także artyści będą mogli na ten temat mówić i także zostawmy te pole artystom. Staram się być bardziej delikatny w tych sprawach. Może mam więcej jakby odpowiedzialności za cały festiwal, ale dziękuję za każde słowo, które padło ze sceny i które było słowem także artysty, nie zgadzającym się z rzeczywistością, która nas wszystkich boli. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Jutro będziemy wydawali kilkanaście milionów złotych. Przeczytam wam na co. Na program, który wdroży Krajową Platformę Informatyczną oraz telekonsultacyjną dla diagnostyki patologicznej, molekularnej, genetycznej nowotworów dziecięcych zintegrowanej systemami szpitalnymi, bibobankowaniem oraz Krajowym Rejestrem Nowotworów Wieku Dziecięcego. System ma objąć ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce i zapewnić im niezbędne oprogramowanie, sprzęt oraz możliwość pracy w ramach sieci Candy z centralnym bazami, między innymi w Łodzi i Warszawie dla nowotworu UN. Nazywa się to cukierek włosi. Dlaczego o tym mówię w takiej wielkości? Ponieważ wspieramy onkologię dziecięcą. Nie w sposób taki, że łatamy dachy, wydajemy pieniądze na posadzki, czy wydajemy pieniądze na air condition. Zbieramy po to, aby kupować najnowocześniej sprzęt. I to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo, że byliście razem z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rozpędziłem się. Dla ciebie. Dla ciebie, Mysłowic, przepiękny Mysłowic. O, jak to dobrze, że trzymam dwa słowa. Mysłowic, zbcmapa.radio.pl.

0: trzymajcie się, cześć.
1: Już mówiliśmy o tym, że zakończenie niesamowite. Później był amplak, tak go mamy rozpisanego, a co jakiś czas będziemy puszczali też ten amplak. Dzisiaj poszła wersja elektryczna, czyli Mysłowic na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu, tegorocznego festiwalu Poland Rock. Odpowiedź oczywiście jest zagadka Ugly Kid Joe, 2013 rok. Mamy tylko męską odpowiedź, czyli Mateusz Żary. Mateusz Żary, gratulujemy. Dobrze, ułatwimy za przyszłą trochę łatwiejsze zagadki, bo coś ostatnio były tylko pojedyncze solówki. My 25 będziemy na spotkaniu w Gryficach, czyli sztaby zagraniczne, polskie, przepraszam, zagraniczne będą za tydzień, a nawet za dwa tygodnie, tak? A więc rozmawiamy, tradycyjnie spotkamy się, aby pomówić o problemach związanych ze zbliżającym się finałem, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna taka wymiana informacji. A naszą audycję można także wysłuchać na kanale muzycznym z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. Co tydzień puszczamy całą muzę, bez zagadywania. Dzisiaj weszło wszystko, więc cała muza jest. Zawsze dajemy to, co jest ułożonego jako setlista na początku audycji. A dzisiaj Makakofonii Baby Hefan odwiedzi makaka Kuba Folwarczny, czyli Jakub Jakubowski. Czy to był Fot? Jakub Jakubowski. Porozmawiamy z nimi o singlach, o singlach Kuby. I co tu jeszcze piszesz? Zapraszam bardzo serdecznie, że będzie miło, że będą gadu. Że tam sobie o tym, o siątym, o wam tym i będzie dużo muzyki, czyli Makak ma 2 godziny luzu, ale my to bardzo lubimy. Zacznie Grzesiukiem, a potem już po prostu poleci. A ja jeszcze raz dokończę to, o czym mówiłem trochę przy śpiechu. To ważne, żeby mówić. Ja się trochę powstrzymuję. Niektóre z waszych takich słów też ostrych pod moim adresem wiele, wiele lat temu, kiedy sobie pozwalałem, no może pozwalałem. No też wkurzało nas to, że musieliśmy grodzić ten teren, nie wiadomo po co, że mieliśmy podwyższone ryzyko, że ktoś zatrzymał wszystkie pociągi, bo właśnie w tym czasie, kiedy festiwal je chciał remontować. Pamiętacie te wszystkie akcje. Myślę, że sobie jeszcze trochę przytnę. Trzeba mówić o istotnie rzeczach istotnych, ważnych. Te pociągi nas napędziły, że inaczej się spotkaliśmy. Te ogrodzenia nas wzmocniły, te wszystkie historie z maseczkami, z badaniami, no spowodowały, że jeszcze bardziej się czujemy zwartą taką grupą kilkusettysięczną, która się spotyka raz do roku podczas festiwalu i ten festiwal razem tworzymy. Dlatego możemy go posprzątać bardzo pięknie. Gdzieś tu miałem karteczkę. Zebraliśmy, to jest coś niesamowitego, ale zebraliśmy ileś ton więcej śmieci niż rok temu. To także pokazuje, jakiej skali, jakiej ogromnej skali był festiwal. Ale ja już teraz zapowiadam i cały czas powtarzamy, pierwszy artysta, którego zapowiedzieliśmy na przyszłorocznym najpiękniejszym festiwalu świata, czyli Kula Shaker. To jest oczywiście Hash, czyli numer absolutnie coverowy, ale Kula Shaker zaśpiewał go z wykopem niesamowitym. Żegnamy się z wami, ściskamy was bardzo serdecznie, bądźcie z nami. Za tydzień oczywiście kolejna opowieść i festiwalowa, i tematyczna, i to, że możemy z wami przepięknie opowiadać o rzeczach ważnych, istotnych, i tego nie straćcie. 11 przykazanie pana Turskiego. Nie bądź obojętny. Kula Shaker przed wami. Kochamy was bardzo. Trzymajcie się. Cześć, siema.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
6: This is Monkey from Korn. And I'm reading this tattoo around dude's nipple. Spodek. Makakofonia. Baby, have fun.
7: Raz.

0: próbę może do nich mówić, ja zaraz te dłuższe słuchawki będę was słyszał. Mam nadzieję, że ty nie słyszysz w ogóle.
1: Nie, nie słyszałeś mnie, bo nie miałeś słuchawek założonych. Świetnie. Mam nadzieję, że państwo nas mnie słyszeli w takim razie. Dobry wieczór. Absolutnie nie wiem, co się tutaj wyprawia od momentu przeniesienia się do nowej siedziby, bo jestem w stanie... No, nie wiem, co bym postawił, ale byłem przekonany, że ustawiam zupełnie inny utwór, w sensie Felix Dankiewicz, a nie Czabaka, bo Czabak absolutnie nie pasuje do naszego anturażu, o czym państwo zapewne się doskonale orientujecie, ponieważ mamy Kuba Jakub Folwarczny, dobry wieczór. Przepraszam, wpatrywałem się, jak odstawia z pieczołowitością gitarę.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. A tak ona z strunami do tego oparcia może?
2: Może.
1: Nie rozstroi się?
2: Nie rozstroi się, ona wszystko może.
1: No dobrze. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu razem. Zapraszam cię na antyradiowego Facebooka. Rozmawialiśmy o tym czas jakiś temu. Ale muzycy mają inne priorytety niż my, małpy. Dlaczego nikt nie dzwoni? Nareszcie, dziękuję. Dobry wieczór, Makakofonia, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? A, poczekaj, bo ja nie mówiłem chyba, że ja jestem Piotr Makak-Szarłacki i że pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe i peleton z kryto słuchaczy. Czy mówiłem? Dobry wieczór.
3: Marzenia z tej strony, Makakuś.
1: No cześć, no i zadałem ci pytanie, a dlaczego nie odpowiadasz, dziewczynko kochana moja?
3: Bo się zamyśliłam.
1: Mój Boże, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
3: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam, twojego gościa, mojego tatusia, mojego kolega Karola, jego siostry, Tonię, Renatkę i wszystkich moich znajomych i całe kółko antyrażęcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Ja jestem gotów, mam nadzieję, że Kuba też.
3: Single i koncerty Makakusia, niezapomniane w antyradio momenty. Jak rokowa Makakusia fundamenty, które słuchacze, goście, a zwłaszcza Makakuś audycje budują, bo najlepszego roka na świecie skosztują i tego nigdy nie pożałują.
1: To się jeszcze okaże.
3: Tak. A co ma cię okazać?
1: No, czy nie pożałują, wiesz.
3: Aha.
1: W ten sposób poleciałem. Dobrze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie.
3: Dobra, wszystkiego dobrego. Pa.
1: No i Boże, drogi, najsłodszy. Od kiedy ty grasz na gitarze?
2: Kurde, od zawsze chyba. Od 15 roku życia, czyli od tego sensownego roku życia pierwszego. Kiedy się coś
1: rozumiesz. 15 jest, tak? Bo właśnie rozmawialiśmy o rzuć palenie. Kuba pali, a nie. Ale ten, pokazałem mu tutaj nasz uroczy balkon z lat 90. I rozmawialiśmy o Leonie Stanisławie. Właśnie Leon Stanisław nie jest zainteresowany żadną muzyką jeszcze. Absolutnie. Tak, a ciebie, mój drogi, przedstawiałem jeszcze w zeszłym tygodniu jako młody, zdolny. Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie za to. Od 15. A ile ty masz teraz lat? Bo ja nie mam podzielonego pojęcia.
2: 26 będę miał za 2 tygodnie.
1: Czyli 10-11 lat jedziesz na tych 6 strunach, czy na 7?
2: 6. Wystarczy 6.
1: Korn cię nigdy nie porwał? Do swojej radosnej tam wyliczanki?
2: Nie porwał.
1: Idź ty. Dlaczego?
2: Nie wiem, spytaj ich.
1: Ale co, tam obniżony ten strój nie?
2: Nie, no obniżony strój, oczywiście, że tak. Każdy strój.
1: Okej, ale niekoniecznie to musi się rozgrywać na... Dobrze.
2: Na 7 strunach, nie tak. Musi. Wystarczy 6.
1: A od jak dawno ty jesteś związany z dwoma muzykami, których widziałem na tam teledyskach czy coś?
2: Z jednym od początku.
1: Czyli od 15 lat?
2: Nie.
1: A czy 11? Czy
2: aż tak dużo, nie aż tak długo. Z jednym od początku, czyli 4 lata, z drugim od niedawna, bo od roku. No może od półtorej roku, bo jeździł z nami wcześniej na zastępstwa. Mowa o Kajetanie Wysockim oczywiście i o Szymonie.
1: A na zastępstwa na czym?
2: Na basie.
1: Na basie, okej. Okay. A teraz stał się już normalnym basistą bez dochodzenia. Dobrze, tak. Cudownie. A powiedz mi, czy jakikolwiek wpływ na ciebie miał kiedykolwiek zespół The Eagles?
2: Nie miał. Niestety.
1: Shit happens. Trudno, moi drodzy. Posłuchamy niemniej, ponieważ on nie jest jubilatem. Natomiast pokłócił się z kolegami, podejrzewam, że o kasę, i grał w tym zespole do tam któregoś roku, ale we trzech z tymi dwoma, z którymi się pokłócił, wcześniej stworzył ten Evergreen, kurza melodia, przepięknie. I co? Gdzie go miałem zapisanego, kurza melodia, mam go. Don Felder obchodzi dzisiaj swoje urodziny i jak mówiłem, jubilatem nie jest.

0: David, that's especially for you. Happy birthday, my man. David Silvera, gitarę wróć. Perkusista zespołu Korn, ale tam do 1990 któregoś czy coś. Nie, poczekajcie chwilę, zaraz to jestem w stanie przecież sprawdzić do którego. Przepraszam, do 2005, do See You on the Other Side, jeden z moich ulubionych albumów tego zespołu, kurza melodia. Dobrze, to był Follow the Leader z 1998. Z Kubą na temat tego właśnie już rozmawialiśmy, w sensie na temat obniżonych strun i tym podobnych. Perkusista cię podobał się? Tobie ten ówczesny perkusista Korna, czy absolutnie nie?
1: Podobał mi się.
0: Dobrze,
1: a jak... Większość perkusistów podoba, to znaczy ich gra mi się podoba. Nie gram na perkusji, może to dlatego. Z gitarzystami jest gorzej.
0: A ty na czym jeszcze, prócz gitary?
1: Na wszystkim, po trochu, oprócz perkusji właśnie.
0: Okej.
1: Okay. Ale głównie na gitarze.
0: No dobrze, za moment poznamy Nie powiesz nic. Takie podchwytliwe będzie na maksa. Życzyłem Państwu tego stosunkowo udanego tygodnia. Czy nie, bo nie pamiętam. W każdym razie, jak nie życzę, to życzę z całego serca. Tam, żebyście ten, z duszą na ramieniu do was jechałem, bo do was jadę z górki, a jest ślisko i mokro. Ale dałem radę, jak słychać. Z powrotem się nie boję, bo jest pod górkę. Nie ma jak wpadać w poślizg. Poza tym przestały już lać, jak byliśmy z Kubą na balkonie z lat 90. Tym naszym tutaj nowym, uroczym. W nowej siedzibie to już łysego nawet widać, tylko połówka, niestety. Dobrze, a od kiedy ty piszesz i tworzysz i jak to się zaczęło? Co było impulsem, który spowodował, że napisałeś pierwszy numer? I co to było?
1: Nie pamiętam, nie mam pojęcia.
0: Znaczy żaden z tych trzech, które dzisiaj będziemy prezentowali i nie ten czwarty, którego nikt
1: oczywiście,
0: nie zna i którego, który zagrasz na żywo.
1: Oczywiście, w przypadku tych numerów, to wiesz, to moglibyśmy się rozgadać na takie trzy wejście jeszcze pomiędzy piosenki.
0: Czyli o tych wiesz natomiast, wszystko, tak?
1: Tak, o nich wiem wszystko, bo pamiętam po prostu, a innych nie pamiętam, w sensie nie pamiętam pierwszej. Ale wiem, że miałem jakoś 19-20 lat, jak napisałem pierwszy numer dopiero. Taki z tekstem, bo taki bez tekstu to powstał już wcześniej ileś tam razy.
0: Grałeś covery kiedyś, czy nigdy w życiu?
1: Każdy grał covery kiedyś.
0: No i co? Od czego zaczynałeś?
1: Zaczynałem, pierwsza rzecz jaką grałem na gitarze to było Where Did You Sleep Last Night? Od Nirwany. I zaraz potem też coś jeszcze od Nirwany. Ale to już nie jest tak istotne, bo tytuł nie jest taki... Jak jest Where Did You Sleep Last Night? Ale śpiewałem to do nikogo, więc wiesz.
0: Okej. Okay. Nie było żadnej pani folwarcznej w tym czasie?
1: Jeszcze nie.
0: Shit happens. A teraz już są, tak?
1: Teraz znowu nie ma, więc chyba muszę do tego wrócić. A nie grałem tego numeru od... nie grałem go od wtedy właśnie. Czyli od pierwszego, pierwsza rzecz, jaką uczyłem się na gitarze, to było to i chyba musi się stać ostatnią, przynajmniej na dziś, albo na jutro.
0: No dobrze, opowiedz Państwu o tym, nie powiesz nic, z którego to jest roku w ogóle?
1: Numer jest sprzed 2 tygodni, jeżeli chodzi o premierę, a napisałem muzykę chyba jakoś 2,5 roku temu już, może nawet jeszcze więcej. Ale tak mi zapadł w pamięć, wiedziałem, że muszę z tego zrobić numer, że muszę z tego zrobić piosenkę. I tekst powstał jakoś rok temu, tak mi się wydaje. No, trochę więcej niż rok temu też. Z 1,5 roku temu, więc ona się tak nosiła, to znaczy ja się z nią nosiłem, z tą piosenką. No, ale doniosłem do producenta Patryka Depana. Zrobiliśmy.
0: A od czego ją zacząłeś pisać?
1: Od czego ją zacząłem pisać? Tak jak lecą słowa w numerze, tak.
0: Czyli od początku sobie poleciałeś?
1: Od początku, nie od końca, wyjątkowo od tej prawej strony. Od słów leżysz.
0: Okej.
1: Okay. Ta piosenka jest trochę psycho, wiem o tym.
0: Proszę się nie pokładać, bo potem będziecie narzekać, że do końca wam sił nie starczyło. Kuba Folwarczny przed Państwem w utworze Nie powiesz nic.

0: Reklama. Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Widzę całkiem seksownego suta, nieogolony, ale wciąż, kurde, chyba mi staje nawet. A napisane jest makakofonia, baby have fun, jaki piękny tatuaż, gdzie robiłeś? No i to jest właściwe miejsce na tego typu rozrywki. To wszystko mówił Adam Nergaldarski.

0: Bardzo ładnie. To sprzed 2 lat. Album nosi tytuł Midas, utwór nosi tytuł Arizona. Asza, to dla ciebie, bo tam chciałeś chyba gdzieś w siną dal. To myślę, że Arizona jest właśnie w tą siną dal. Nigdy nie byłem, ale być może polecam. Wonder Horse. Proszę, to Kuba nam opowie, bo on to wybrał. A tam naczelny Maruda, twoje propozycje muzyczne bardzo fajne, ale nie mają szansy bytu u nas, w związku z tym szukaj ich w sieci. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie. To proszę bardzo, o tym, czego ja nie znam. I państwu być może też. O tym Midasie. To jest który ich album?
1: 2.
0: Okej. Okay. A skąd oni mieszkają, skąd oni dojeżdżają?
1: Oni dojeżdżają z Anglii, z różnych stron.
0: Okej. Okay.
1: Chyba okolice Londynu. Chyba Londyn.
0: Dawno się na nich natknąłeś?
1: Natknąłem się na nich, jak mieli mniej słuchaczy na Spotify ode mnie w tej chwili. Czyli, nie wiem, 5 000, 10 000. I to było jakieś 4 lata temu.
0: A teraz mają ile?
1: A teraz mają, nie wiem. To są tylko liczby, ale jednak, wiesz, jednak jak strzelę teraz, ale jak z 5 000 robi się 1,5 miliona, tak myślę, że tak będzie. Moglibyśmy to sprawdzić, ale nie chcę dotykać telefonu, choć przynajmniej teraz.
0: A co, że się pogryzie czy coś?
1: Tak, słuchaj, dla pewnych
0: dziewcząt i panów i chłopców w białych kołnierzykach, te cyfry, te liczby są bardzo ważne. To często od tego zależy istnienie na przykład jakiejś stacji radiowej, często. Czy ją przerobić na coś innego, czy nie. Wiesz, liczby za tym stoją.
1: Okej.
0: Wiesz.
1: Nie no, oczywiście, to się przenosi potem na liczby, że tak brzydko nazwę, ludzi stojących pod sceną. To się na to też przenosi, więc... Może to nie są tylko liczby, natomiast trochę nie jestem w stanie nadążać za tymi liczbami czasami. Natomiast wracając do Wonder Horse...
0: Spokój się, przecież ty jesteś młody facet. Co ja, dziaders, mam powiedzieć na ten temat? Ja to już w ogóle nie jest. No dobrze, ale przerwałem, przepraszam.
1: Wracając do Wonder Horse, świetny zespół, jeden z moich ulubionych. Świetne teksty i jest bardzo surowy, bardzo... prosta jest ta muzyka. Tam jest w aranżacji, jest tylko to, co być powinno, tam nie ma niczego więcej. I myślę, że to jest
0: nic
1: trochę
0: ponadto.
1: Nic ponadto, to jest trochę w opozycji do dużej ilości muzyki w dniu dzisiejszym wydawanej. Dlatego tak mnie to ujmuje właśnie.
0: Tak, i często jest się trudno połapać w ogóle, na przykład. Moi drodzy, na przykład wyobraźcie sobie, że 21 września, ale 2007 roku w Japonii objawił się 8 album zespołu Behemoth. I co? Behemoth jakoś na ciebie kiedykolwiek wywarł wpływ?
1: Behemoth oczywiście, największa inspiracja.
0: Ale gitara? Czy
1: wszystko?
0: Czy wszystko?
1: Myślę, że widać to po moich koncertach. Image.
0: Właśnie nie byłem na twoim żadnym koncercie i do tego jeszcze wrócimy, bo ty się jakoś malujesz się też jak Adaś. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Tak, od stóp do głów.
0: Dobrze, to wrócimy do tego za moment. Na razie.
1: Malujemy się, dlatego w liczbie mnogiej wymieniłem te części ciała.
0: Okej, dobrze. Behemoth przed państwem właśnie z tego albumu, który dzisiaj objawił się w Japonii, ale w 2007 roku.

0: Sam na sam z samym Fenderem. Proszę, pan opowiada, bo ja nie mam zielonego pojęcia na temat tego artysty.
1: Już masz jakieś pojęcie?
0: No teraz już mam, szkoda tylko, że to jest Wild Long Lie. Wolałbym, żeby było wide, w sensie szerokie, a nie dzikie.
1: Okej.
0: To by mi wtedy bardziej pasowało do tej matki mojego syna. Ale dobrze, wróćmy do sama.
1: Świetny songwriter.
0: A skąd on mieszka, skąd dojeżdża? Znów to pytanie, które
1: on
0: się...
1: On dojeżdża z Newcastle.
0: No, czyli Brytyjczyk kolejny, tak?
1: Tak.
0: A, czyli ty Brytoli słuchasz głównie?
1: Nie no głównie, dobra, głównie.
0: Okej, okay. No dobrze. I co? To jest który jego album?
1: To jest z jego albumu numer 1, 2, 3. Z trzeciego albumu.
0: A ten ma więcej followersów od ciebie? Na gdzieś tam w sieci?
1: Poprzedni też mają już więcej, ale jak ich zacząłem słuchać, mieli mniej. Tak, wiesz, jak się gra już trasy po świecie, to...
0: To się zmienia.
1: To się ma więcej. Ja gram takie po Krakowie, ale będę grał trasę po Polsce przy premierze albumu.
0: Dobrze, a właśnie co z tą trasą?
1: Z moją trasą?
0: Tak, kiedy ona będzie?
1: Jeszcze nie mogę nic powiedzieć, oprócz tego, że będzie i że będzie w marcu, czyli w
0: okolicach. Czyli na wiosnę.
1: Tak, na wiosnę, bo na wiosnę będzie też album. Pierwszy mój album.
0: Ten, z którego trzy single znamy na razie.
1: Ten, z którego trzy single znamy na razie.
0: I czwarty ewentualnie utwór poznamy dzisiaj.
1: I czwarty prawdopodobnie też single poznamy dzisiaj, który jest niewydany i który aktualnie...
0: Jest w poczekalni.
1: Jest w poczekalni, można go usłyszeć tylko na koncertach, ale zagram go dzisiaj.
0: No, bo to tutaj. Taki koncert, tak, w zasadzie, tak. Makakofonia Baby Have Fun to jest taki koncert, absolutnie.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Życzeń, czy po prostu koncert?
0: Nie, koncert z życzeń w żadnym wypadku. Co ty? Tu jesteśmy niewzruszeni. To jest nasze powiedzenie ulubione. To nie jest koncert życzeń. W związku z powyższym zapraszam państwa bardzo serdecznie na nasz przedtulacz. Tym, którzy dopiero słuchają pierwszy raz w życiu makakofonii Baby Have Fun, uprzedzę, że to jest utwór w wykonaniu Hioba Dylana z 2021 Howdy EP. Nabita lufa. Taki ma tytuł. I to jest nasz przedtulacz. Potem państwo poznacie tula wybranego przez Kubę.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z 6-sekundowym opóźnieniem. Dobierałem tutaj do końca. Tak, bo na początku w założeniu mojego scenariusza się okazało, że ten tour by wyruszył za wcześnie. I wtedy co? On nigdy w życiu, on się może spóźnić, ale wyjechać za wcześnie nie może. No jakby, skąd ty mieszkasz, skąd ty dojeżdżasz?
1: Ze Śląska.
0: Ale konkretniej?
1: Konkretnie Gorzyce. To jest obok Władysława Śląskiego.
0: Kuźwa, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Witek z Piekar Śląskich nas słucha. Pozdrawiam go również bardzo serdecznie. O, tam to jak będziesz grał w marcu po Polsce, znaczy w marcu zaczniesz, pamiętaj o Piątym Domu w Katowicach. Jest taki klub, on jest ulubiony Witka, wiesz, on tam lubi najbardziej chodzić, więc to ewentualnie tam. Przepraszam, to nie była żadna kryptoreklama. W życiu nie byłem w tym klubie, nie wiem jak wygląda, znam go tylko z opowieści Witka z Piekar Śląskich. Wciąż pozdrawiam. Dobrze. Maynard James Keenan, obawiam się, żeby cię pozbawił przyrodzenia za to, co przed chwilą zrobiłeś, ponieważ parabol, ja dlatego się pytałem przed prezentacją, parabol i parabola są jakby jednym. A ty żeś tę jedność rozłączył? I, ale okej, okay, mnie się podoba. Cudownie. Dlaczego ten akurat na ciebie wywarł jakikolwiek wpływ?
1: To jest kilka takich ulubionych moich numerów, chociaż Tool akurat słucham w taki sposób, że po prostu włączam Tool. Nie włączam konkretnego albumu, nie włączam konkretnej piosenki, po prostu mam ochotę na Tool.
0: Okay.
1: Więc musiałem zrobić research, rozeznanie, żeby wybrać ulubiony i intuicyjnie wybrałem ten. Lubię harmonie wokalne, które tam się pojawiają. Jest też świetny riff na samym początku.
0: A właśnie a propos harmonii i riffu, to przyszło mi do głowy takie głupie pytanie, związane z harmonią, ale może być może nie z riffem. Panowie, którzy grają na basie u ciebie jeden i na perce drugi, mają jakikolwiek wpływ na muzykę, która powstaje? Czy ty im przenosisz wszystkie kwity od początku do końca i oni grają to, o co ty ich prosisz?
1: Obie, oczywiście, że mają wpływ, mają ogromny wpływ. Tak, czasami przynoszę gotowe piosenki, natomiast jedno to jest mieć gotową piosenkę, raczej wiesz, gotową kompozycję, czyli mieć
0: scenariusz.
1: Mieć scenariusz, mieć tekst i progresję akordów, a dwa to jest to zaaranżować. I oni mają ogromny wpływ na aranżowanie tego, dlatego że ja. Może są przypadki, kiedy wiesz, kiedy wszystko jest gotowe i przynoszę gotowy, pełny scenariusz, natomiast chyba większość numerów jest zrobiona w taki sposób, że ja chcę tą organiczność i tą żywiołowość, która się tworzy na próbach i na koncertach, włożyć do tej piosenki, a nie ma lepszego sposobu na to, niż spotkać się z trzema kumplami na salce i dać się im muzycznie wyżyć.
0: A wy się często tak spotykacie?
1: Ostatnio za rzadko, ale ogólnie to tak.
0: Ale oni są z twoich okolic właśnie Śląska?
1: Wiesz co, oni są z... Jeden jest z Łodzi.
0: To nie składzi, pozdrawiam serdecznie.
1: On jest oryginalnie z Łodzi, a drugi jest oryginalnie z Chabówki. To jest w stronę Zakopanego z Krakowa. Natomiast my się znamy z Krakowa. Ja studiowałem w Krakowie 6 lat. I tam mamy...
0: A co studiowałeś przez 6 lat?
1: Przez 5 lat w sumie. Architekturę studiowałem.
0: Ale skończyłeś, jesteś tak?
1: Tak.
0: Magister czy co?
1: No.
0: Czy już doktor?
1: Nie. I jeszcze nie, znaczy już magister i doktorem raczej nie będę.
0: Nie chcesz się poświęcić dalej tutaj tej pasji tworzenia architektury?
1: Nie no, poświęcić się mogę aktualnie tylko jednej rzeczy.
0: Nie muzyka. Wiem. Znaczy.
1: Muzyka jest najlepsza, jak to mówił. Kto to powiedział? Frank Zappa, tak?
0: Być może, nie wiem.
1: Tak.
0: Ja jestem słaby w te w cytaty.
1: Ja też, dlatego zaryzykowałem teraz cytując, ale tak, to był Frank Zappa. Powiedział, muzyka jest najlepsza. Kropka.
0: Dobrze, ale co, muzyka ci nie przeszkadzała ci w studiach?
1: Oczywiście, że przeszkadzała. Strasznie mi przeszkadzała.
0: Ale nie miała takiego wpływu destrukcyjnego, że przerwałeś.
1: To znaczy, wiesz, przede wszystkim to mi studia przeszkadzają w muzyce. w tym kierunku. Ale dałem radę jakoś.
0: Dobrze. Czekaj, a kto tworzy szatę graficzną? Bo ja wrzuciłem na posta antyradiowego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
1: O, to jest kolejna...
0: Polecam. Trzy okładki.
1: Tak.
0: Ktoś jeszcze robi klipy, prawda?
1: To jest wszystko ta sama osoba. Jakub Jakubowski to jest też mój bliski...
0: bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Kolega. Też w Krakowie się stołuje. I co? No i to on jest autorem wszystkich tych teledysków trzech, do tych wspomnianych już trzech singli. Do Dymu też robił klip. Okładki też wychodzą przy okazji tych klipów, że tak powiem. Zawsze jakoś coś się znajdzie, co mnie ujmuje, w sensie jakieś kadry, albo zrobimy zdjęcie na planie, więc potem razem razem robimy te okładki, czyli cała oprawa graficzna jakby kręci się wokół jednej, a raczej dwóch osób, czyli mnie i Kuby właśnie.
0: Okej, okay, wracamy do muzy. Bardzo cię proszę, opowiedz Państwu o Szkle, które za moment wybrzmi po raz kolejny w Makagofonii. Proszę bardzo. My to znamy sprzed tygodnia jakoś chyba.
1: Okej. Okay. Szkło to jest drugi singiel, który zapowiada album i jest o przyzwyczajeniu, po prostu. Jest numer o tym, że czasami człowiek w czymś tkwi, to może być relacja, to może być nauk, to może być miasto, to może być grupa ludzi, wszystko. To może być. I człowiek tkwi w czymś dochodzi do momentu, w którym musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tkwi w tym dlatego, że ma to jeszcze jakiś sens, czy coś tam się za tym kryje, czy jedyne, co się kryje
0: za tym... głębia, tak?
1: Tak. Czy jest jeszcze jakiś powód po prostu? Czy jedynym powodem, jaki go trzyma przy tym czymś, jest po prostu przyzwyczajenie do tego?
0: A największy fanie wśród... największy pozerze wśród paciorków, to po Szkle będzie utwór, przy którym powinieneś porwać konkubinę do tańca, jeżeli jesteście razem. Pozdrawiam serdecznie przy okazji.

darker.

0: Heart, that was especially for you, wherever you are. Leonard Cohen obchodzi dzisiaj swoje urodziny i Wanted Docker z 2016 w tytułowym Pan u nas się objawił, 23 minuty temu minęła 23. Zdobyłem, zdaje się, pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, bo chyba zapomniałem o 22:22. Znaczy tak, przedzieram się teraz przez jadących w stronę Arizony, te wszystkie koty, małpy, króliki jadą gdzieś. To jest na Facebooku wszystko do obejrzenia, ale nie mogę w to uwierzyć. I nie wiem, czy Agnieszka już mi gratulowała, bo dziewczynka ma w poważaniu mój Alzheimer i pomaga mi, gratulując zdobycia pierwszej i drugiej koszulki lidera. Bardzo dziękuję. No dobrze. Kuba pytał, kiedy on gra. Kuba będzie grał po 23:30. Dokładnie po Phantom DC ci pasuje? Absolutnie,
1: coś,
0: tak?
1: Coś pięknego.
0: Dobrze, bardzo dobrze. I potem ten małym palcem to przesuniemy później. No, tak, to już mamy ustalone w takim razie. Bo gdybym tego nie puścił, to mój prywatny ochroniarz, pozdrawiam serdecznie, wyrwałby mi serce przez internet nawet. Dlaczego ja nie wykasowałem tego, że tutaj jest Radio Edit do kuźwy? Znaczy wykasowałem, ale mieć... Dobrze, Świata Skraj. Moi drodzy, podobno to się ukazało 2 dni temu. Ja to dostałem mailem, ale ponieważ w weekend byłem absolutnie zajęty czymś innym. A wiem co, oglądałem Lalkę na Netflixie. Okazało się, że mój syn ma Netflixa w swoim komputerze, który jest u mnie. Pokazał mi, jak się tam włamać i polecam Państwu bardzo serdecznie. To ma tylko 6 odcinków, każdy jest po godzinie. Kupa kasy na to poszła, ale jak przepięknie wydane, jak to się pięknie je. Mnie się bardzo podobało, polecam serdecznie. W każdym razie Świata Skraj, najnowszy utwór zespołu Illusion. Absolutna premiera w makakofonii Baby Have Fun.

0: A tam państwo słyszeliście te ptaszki świerkające na koniec? To był ten numer? Nie pamiętam właśnie, kurza melodia. Chciałem go zostawić państwu takiego właśnie tam daram dam. Czekaj, bo ja nie mam cały czas tego numer 5. Czy zrobiłem co?
1: Na ekraniku jest takie take po prostu i tam trzeba to nacisnąć, tam jest, przy ekraniku będą takie dwa klawisze, take i albo remove, to take musisz nacisnąć.
0: Ja tu nie mam żadnego take, kurza melodia, no. Państwo to słyszycie, mam nadzieję. To jest szybka akcja techniczna na antenie Antyradia na żywo w makakofonii Baby Have Fun. Staramy się przestawić mikrofon numer 4 na to, żeby stał się mikrofonem numer 5, ale nam nie wychodzi. I teraz być może zrobi to za nas nasza technika. Zdalnie to zrobi.
1: Już się robię, poczekaj sekundkę.
0: O, już mi zrobił nawet. Dobrze. Zdejmę cię z głośno mówiącego, żeby cię słuchacze już więcej nie słyszeli i żebym nie odkrywał przed nimi. Tajemnic alkowy. Dobrze. Moi drodzy, nadejszła wiekopomna chwila, że ja mogę w zasadzie zjechać z tego naszego ulubionego podkładu. I co? Bardzo proszę, Kuba. Folwarczny, zagra na żywo coś, czego kompletnie nie znamy.
2: Tak. Numer się nazywa Sally. I nie grałem go jeszcze nigdy na żywo w radiu i na nieżywo w radiu też go nie grałem.
0: Cześć, bo to jest dla mnie absolutnie nowy stół, ja jeszcze nie wiem co tutaj. Dobra, ale co, lecimy z tym koksem po prostu?
2: Lecimy.
0: No to ja się wyłączam, a państwa zostają z Kubą.

0: Goo Goo Dolls, 1996 rok, A Boy Named Goo, Naked, czyli obnażyliśmy się teraz przed Państwem, to za sprawą naszego gościa Kuby. Proszę mnie napisać, bardzo uprzejmie proszę, albo zadzwonić pod ten 321-321-666, czy ten idiota to dobrze zrealizował, czy to było słyszalne pod postacią gitary i wokalu. Dobrze. Będzie jakiś czwarty singiel i tak dalej, czy te trzy i koniec? Czy właśnie Sali będzie tym czwartym, który wypuścisz wkrótce?
1: Tego jeszcze...
0: Nie możesz powiedzieć.
1: Nie mogę powiedzieć, bo sam nie wiem. Ale wiem, że na pewno będzie jeszcze czwarty singiel, może
0: na
1: nawet...
0: pewno to umarł Kopernik. Kopernik była kobietą. Tak i co?
1: Tak. Na pewno będą łącznie cztery single albo nawet pięć, więc zostały, szybko licząc, dwa lub jeden. Jeszcze przed nami.
0: Okej. Okay. Zanim się ukaże płyta w ogóle, tak?
1: Tak, tak.
0: To aż tyle to trwa teraz? Ta promocja, taka podchody do tego, żeby wydać coś?
1: Tyle to trwa.
0: Dobrze, tytułu jeszcze nie ma pewnie, albo jest super tajny, hiper.
1: Tytuł albumu?
0: Tak.
1: Tak, jest super tajny przede mną samym, bo jeszcze nie mam na niego pomysłu.
0: A, w ten sposób.
1: W ten sposób.
0: Rozumiem. Dobrze. W takim razie, moi drodzy, chyba ten, który tak najbardziej mnie się tam wbił w potylicę. Pan opowie o tym. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Ja je znam. Bardzo dobrze. Jestem dziadersem, przypominam. W związku z tym wielokrotnie miałem przyjemność w tej nieprzyjemności uderzenia się w paluszek. Bo to o tym jest piosenka, prawda?
1: Tak. Wiesz, mi się kojarzy uderzenie się małym palcem o coś z taką po prostu ułomnością ludzką, która jest w nas. I zauważyłem takie zachowanie u wielu swoich bliskich ludzi, a przede wszystkim u siebie, że żeby się nie przyznawać do tej swojej ułomności, żeby zgrywać
0: bohatera,
1: żeby zgrywać nieułomnego i w ogóle perfekcyjnego gościa albo laskę.
0: Tak, chłopaki nie płacą.
1: Tak, dokładnie. No i stwierdziłem, że...
0: Dość.
1: Że tak, że im szybciej się... Nie wolno akceptować wszystkich swoich wad i wszystkiego tego, co mamy za uszami. Trzeba z tym walczyć, wiadomo. Natomiast trzeba się przed tym, żeby walczyć z czymś, musisz się...
0: Przestać tego wstydzić i to ukrywać.
1: Tak, i przyznać się do tego przed samym sobą, potem przed innymi. I o tym jest ten numer, no. Ja tam wymieniam chyba najgorsze rzeczy, jakie mógłbym powiedzieć o sobie.
0: Posłuchaj, nie, to już nic nie mówię więcej. To wystarczy. Proszę bardzo, dla Państwa specjalnie.

0: 1993 rok, drogie dzieci. Tak, Siamese Dream, The Smashing Pumpkins. No to proszę bardzo, Kuba Państwu teraz opowie o swojej miłości do łysego z gitarą i z bardzo fajnymi basistkami.
1: Okej, okay. To jest bardzo prosta, prosta miłość. To jest po prostu Smashing Pumpkins i Billy Corgan to jest jedno wielkie bycie nieperfekcyjnym. Przecież ja parę razy słyszałem, że tego się nie da słuchać, tego wokalu się nie da słuchać, ale właśnie o to chodzi, jego się tak bardzo nie da słuchać, że jest przez to prawdziwy. Z jego ktoś mi kiedyś powiedział, że jakbym chciał tak brzydko zaśpiewać, to bym po prostu nie dał rady. Mówię oczywiście o śpiewaniu, o coverowaniu Smashing Pumpkins. Kiedyś próbowałem i właśnie potwierdziło się to. Im brzydziej, tym to bardziej działa. To jest fenomen chyba tego zespołu. No i świetne gitary. Tłuste, grube, przesterowane gitary. Ściana.
0: No ale on tam ma jeszcze, wiesz, jednego chłopca.
1: Tak, tak.
0: Na tej gitarze.
1: Oczywiście, no, on nie jest sam tam.
0: Tam James robi swoje. O, 0-0-0. Zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera po godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie i Ciebie też, Kubo, w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Ale to będzie bardzo krótka wizyta. Bo co, jutro, moi drodzy, w ramach rozmów na temat Warszawskiego Festiwalu Filmowego 42. spotkamy się z Mateuszkiem Dębskim. Mateuszek będzie, jest w Gdyni, bo on jest na festiwalu. Pojechał tam z dzieckiem swoim, maleństwem. Dziecko uśpi, a z nami potem będzie rozmawiał, czyli Państwo się domyślacie, że będziemy to robili przez Zoom. Kuba Folowarczyn był naszym gościem, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Machak-Szarłacki. Zapraszam Państwa na jutro, ale zanim się rozstaniemy, tradycyjnie mam do Państwa i do Ciebie prośbę, abyś był tak miły i wykonał wraz ze mną utwór, pieśń kończącą tak zwaną. Ona ma bardzo łatwy tekst. On tam występuje fragmentarycznie w poście zamieszczonym na antyradiowym Facebooku. Znaczy piosenki z jego autorstwa. Tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tak, słyszę, że Kuba już to sobie ułożył w głowie. To ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Bardzo proszę, i raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego tygodnia. Zapraszam na jutro. Pa! I w sensie nara.

wpadła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.